0: Mickiego są studenci? Żaków pytała o to reporterka RMF FM, Agnieszka Wederka.
1: Jakoś tak pod koniec tego tygodnia będę przenosić rzeczy i parę dni jeszcze, zanim się rok zacznie, to tam przenocuję. Będę prosić na pewno mojego chłopaka. Będziemy jechać autem i zawozić pudła i budować tam trochę mebli i rozkładać to wszystko.
2: Od prawie 4 godzin już chodzę po dziekanatach, żeby załatwiać dokumenty związane z dyplomowaniem, więc jest tego dużo, ta papierologia jest bardzo skomplikowana, dużo bardziej skomplikowana niż samo pisanie pracy według mnie.
3: Dla pierwszoroczniaków jest najtrudniejsza ta logistyka uczelniana, tak? Przestawić tak. Się trochę.
4: Tak, bo to jest zupełna zmiana względem na przykład szkoły średniej, a że przy okazji działam w samorządzie, no to staram się pomóc właśnie pierwszoroczniakom rozeznać się w tym, jak to wszystko funkcjonuje.
0: No, zbliżający się początek roku akademickiego oznacza koniec lata. Astronomiczna jesień zaczyna się już za kilka minut, dokładnie o 2:08. Od tego momentu noce będą coraz dłuższe, a dni coraz krótsze. Jesień przyniesie też sporo ciekawych zjawisk na niebie. Już 30 września Księżyc przejdzie na tle Plejad. W październiku Mars znajdzie się w centrum gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Raka, a 16 listopada Mars i Jowisz zbliżą się do siebie na zaledwie 1 stopień. Miłośnicy spadających gwiazd powinni zaznaczyć w kalendarzu 14 grudnia. Wtedy maksimum aktywności osiągną Geminidy, jeden z najaktywniejszych rojów meteorytów.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Czy w Polsce może zabraknąć węgla? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
6: Pokazujemy w tej chwili dosyć jednoznacznie i zresztą eksperci też pokazują, że wydobycie węgla się zwiększa ponad plan i jestem po rozmowach w ubiegłym tygodniu, spotykałem się z prezesami spółek górniczych wszystkich. Mamy całą ustaloną strategię, co zrobi PGG, co zrobi Bogdanka, jakie mamy rezerwy.
7: Ale rosną
6: potencjalne
7: też ceny.
6: WOTSW. Rosną oczywiście, że ceny.
7: I to jest dramatyczne dla odbiorców. Tak jak ceny paliw, tak ceny węgla.
6: Ceny węgla, o których my mówimy, w największym stopniu dotyczą energetyki i no, one są zakontraktowane. To, na co liczymy, oczywiście, to ceny węgla koksowego, ale to jest inna zupełnie bajka, bo to nie jest węgiel energetyczny i dotyczy JSW. Chcemy, żeby one rosły, bo to jest sposób też na wyjście z kłopotów.
7: Ale nie chcemy, żeby ludzie rosły ceny.
6: Natomiast część węgla jest oczywiście głównie dla elektrociepłowni importowana przez indywidualnych importerów i tam ta cena rzeczywiście zależy od tego, co jest na giełdach, na ARA. Myślę, że temat jest pod kontrolą. Najważniejsze to jest
7: czyli
6: to,
7: nie
6: żebyśmy...
7: zabraknie węgla tej zimy.
6: Na ten moment wszystkie analizy, wczoraj się spotykałem też z przedstawicielami polskich sieci elektroenergetycznych, wszystkie analizy wskazują na to, że nie powinno zabraknąć węgla, natomiast oczywiście no, patrzymy, jaka też będzie pogoda, jaka będzie zima, ale wszystkie działania, które podjęliśmy, służą stabilizacji całego systemu i zabezpieczeniu tych dostaw.
7: Pan mówi, że kopiemy, że rozmawiamy, to znaczy co, przepraszamy się z węglem? Do tego jeszcze importujemy bardzo wiele węgla.
6: Ja się
7: z różnych
6: nawet
7: miejsc.
6: Nie muszę przepraszać, bo ja od samego początku mówię, że węgiel powinien pozostać elementem stabilizującym system. Żyjemy w czasach takich, a nie innych. Geopolityka wpływa na nasze życie.
7: Będzie zmiana w umowie społecznej? Nie będziemy zamykać kopalń do 2040.
6: My będziemy zamykać kopalnie. Umowa społeczna jest realizowana, a nawet bym powiedział przyspieszyła. Wszyscy mają tego świadomość. Natomiast nie ma mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali węgiel jako źródło surowca energetycznego, stabilizującego systemu.
7: Panie ministrze, ale część ze środowisk górniczych pyta, dlaczego my sprowadzamy węgiel z Kazachstanu, z Kolumbii, zamiast federować u nas? To znaczy, co, u nas się nie opłaca, a tam się opłaca?
6: Przede wszystkim mamy w Polsce najdrożej wydobywany węgiel chyba na świecie.
7: Ale to wynika z jakichś geologicznych uwarunkowań,
6: Wynika z geologicznych uwarunkowań. Po drugie, praktycznie spółki Skarbu Państwa energetyka w bardzo niewielkim stopniu importuje węgiel. To są tylko ściągane dostawy węgla, który jest potrzebny do tego, żeby przygotować właściwe mieszanki dla bloków węglowych. Teraz taka partia jest importowana przez węglokoks, więc to jest naturalny proces. My staramy się wykorzystać maksymalnie polskie źródła węgla do zabezpieczenia energetyki. Natomiast energetyka ta, która jest dużą energetyką, tylko kontrolowaną przez państwo wprost. To jest tylko część polskiego systemu, bo przecież mówimy o tych setkach czy tysiącach elektrociepłowni, które są rozsiane po całej Polsce.
8: Ale i tam one są zabezpieczone, bo też wiemy, że mogłyby stać się...
6: One też sprowadzają węgiel, importują ten węgiel, kupują na od prywatnych dostawców, więc system tak jest skonstruowany.
7: Panie ministrze, nasi słuchacze pytają też, co z peletem, bo te ceny też rosną i to też jest istotny problem dla bardzo wielu mieszkańców Polski, którzy zdecydowali się posłuchać apeli o zmianę pieców.
6: Jest to oczywiście wyzwanie. Nawet wczoraj miałem też dyskusję na ten temat, jakby węgiel versus pelet i nie wiem, czy sytuacja w kontekście peletu nie jest bardziej większym wyzwaniem niż na ten moment kwestia węgla.
7: To będzie interwencja jakaś, pana zdaniem, powinna być?
6: No nie odpowiem na ten temat, analizujemy te wszystkie warianty.
7: No to teraz pytanie o decyzję w sprawie przejęcia części udziałów Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Orlen. Zapadło już? Będzie?
6: Nie ma takiej decyzji, ani nigdy nie zostało to w taki jednoznaczny sposób powiedziane. My mówimy o analizowaniu scenariuszy w ramach porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa. Mówimy o wzmocnieniu akcjonariatu PGZ-u.
7: Nie ma takiej informacji, ona się pojawiła.
6: Sam ją w pewnym sensie pokazuje, ale pokazuje jako warianty, jako pewnego rodzaju opcje.
7: A jakie są inne warianty zamiast Orlenu?
6: Też wspominałem o tym, że wyobrażam sobie scenariusz, że w akcjonariacie PGZ-u mogłaby się pojawić, a nawet może powinna się pojawić duża instytucja finansowa kontrolowana przez państwo.
7: To znaczy?
6: Bank na przykład.
7: PKOBP?
6: Nie odpowiem teraz oczywiście. Natomiast która wzmocni możliwości pozyskiwania długu na rynku komercyjnym, bo pamiętajmy o tym, że PGZ musi myśleć długofalowo, realizować strategię nie na 2 lata, nie na 3 lata, ale na dekady. Musi zbudować swój potencjał międzynarodowy po to, żeby, mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego konfliktu faktycznego, ataków kinetycznych, zużycia tego zasobu, który w tej chwili budujemy.
7: Pan mówi teraz o długofalowych interesach, a my słyszymy o krótkofalowym interesie, tak się mówi na mieście, że chodzi o to, żeby Skarb Państwa pozyskał środki na nowy CPN.
6: Na pewno skutkiem takiego działania będą dochody budżetowe, to nie ulega żadnych wątpliwości, bo jesteśmy pod rygorem ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, która nie pozwala nam sprzedawać akcji Skarbu Państwa poza spółek strategicznych, poza Skarb Państwa, więc taka operacja będzie się potencjalnie działa tylko w ramach podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale uważam, że ta część bardziej merytoryczna jest dużo istotniejsza, czyli zbudowanie nowego PGZ-u z nowym...
7: Czyli co, restrukturyzacja również będzie potrzebna?
6: To nawet nie mówimy o restrukturyzacji, mówimy o wzmocnieniu, o synergiach biznesowych, jeżeli mówimy o przysłowiowym Orlenie, żebyśmy się do tego na razie jeszcze nie przywiązywali, bo to jest etap zupełnie wstępny analiz, ale są synergie biznesowe, jest dual use, są produkty, które mogą być w większym stopniu wykorzystywane. Jeżeli mówimy o finansowej instytucji, no to mówimy o tym wzmocnieniu wiarygodności finansowej PGZ-u w pozyskiwaniu na przykład długu na rynku komercyjnym.
7: A skoro już jesteśmy przy Orlenie, Orlen się pozbędzie, Polska Press?
6: To jest temat, który wraca jak bumerang. W tej chwili...
7: No wraca, bo...
6: Oczywiście Orlen jest w tej chwili w trybie konkursu na prezesa Polski Press.
7: Poprzedni Czyli prezes, się nie pozbywa, jak jest w trakcie.
6: No, trudno pozbywać się Polski Press bez prezesa, który zarządza i prowadzi cały proces. Taki cel na pewno jest przed Orlenem postawiony.
7: Są jacyś chętni kupcy? Ktokolwiek, kto chciałby zagospodarować
6: Pojawiają się zainteresowane podmioty, natomiast ten proces musi być z głównie polskiej oczywiście, z rynku medialnego. Polska Press jest cały czas ważnym graczem, jeśli chodzi o internet. W kontekście Polski Press chyba nie.
7: Nie ma takiej możliwości. Czyli chodzi przede wszystkim
6: żeby
7: w sieci, a nie
6: jak rozumiem,
7: innego.
6: Pan redaktor przywołuje transakcję, która właśnie w tej chwili się chyba odblokowuje.
7: No wszystko na to wskazuje.
6: W Stanach Zjednoczonych.
7: A są jakieś prace na ten temat? Tak z ciekawości czystej. Prowadzicie rozmowy co z TVN-em w Polsce?
6: Nie, my jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie monitorowania tego, co się dzieje za oceanem, bo wiadomo, że to w którymś momencie zadzieje się też w Polsce w tym wymiarze, że będą potrzebne pewne administracyjne decyzje związane chociażby z tym, że TVN jest na liście podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa polskiego.
8: I co, Polska może jakoś blokować te działania?
6: Nie chcę tego komentować, bo to jest tak wstępny etap. Też nie wiemy, jaka będzie strategia nowego właściciela, czyli Paramountu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Słuchacie RMF Hot News.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nawet jeżeli Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot, przygotowanie do produkcji potrwałoby kilka lat, ocenia Radosław Sikorski. MSWiA zapowiedziało więcej miejsc ukrycia na wschodzie kraju. Specjalne konstrukcje pojawią się przy przejściach granicznych. Grupa oszustów rozbita na Pomorzu. Od swoich ofiar wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych. Licencja dla Ukrainy na produkcję rakiet do systemu Patriot byłaby dobrym kierunkiem i oznaką solidarności z Kijowem, tak ocenia Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji komentował w Nowym Jorku rozmowę Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Sikorski zastrzegł jednak, że uruchomienie produkcji takich pocisków to skomplikowany proces. Potrzebne są m.in. transfer technologii, rozmowy licencyjne i budowa fabryk. Dlatego może to potrwać lata, a nie tygodnie czy miesiące. Jego zdaniem systemy Patriot są kluczowe dla obrony Ukrainy przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Tymczasem co najmniej 8 osób zginęło w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar, 4, jest w Dnieprze, gdzie rosyjska rakieta trafiła w zakład należący do największego ukraińskiego producenta rur. 7 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali także m.in. Krzywy Róg i Pawłochrad. W obwodzie połtawskim co najmniej 5 pocisków balistycznych uderzyło w obiekt naftowo-gazowy. Ukraińskie siły poinformowały natomiast o atakach na 2 rosyjskie rafinerie w Ufie i obwodzie samarskim.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dodatkowe miejsca ukrycia pojawią się obok niektórych przejść granicznych z Ukrainą. Zapowiedział to wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie brakuje standardowych miejsc ukrycia.
3: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, tak jak powiedziałem, w innych przejściach, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
1: Kierwiński zapowiedział, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób. W razie potrzeby możliwe ma być również przenoszenie kontroli celnej w głąb kraju. Pomorscy policjanci rozbili grupę oszustów, którzy sposobem na wnuczka lub na policjanta wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych. O tym, jak działali przestępcy, trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Grupa działała co najmniej od sierpnia ubiegłego roku. Role były podzielone. 4 zatrzymanych osób miały zajmować się organizowaniem oszustw, m.in. werbowaniem i wysyłaniem kurierów oraz koordynowaniem ich działań. 5. osoba była tak zwanym odbierakiem, czyli odbierała pieniądze od pokrzywdzonych. Policjanci jednocześnie weszli do 5 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Chorzowie i powiecie kościerskim. W 2 lokalizacjach, ze względu na podejrzenie, że może znajdować się tam broń, uczestniczyli też kontrterroryści. Zatrzymano 4 mężczyzn i kobietę. Mają od 23 do 33 lat. Grozi im do 8 lat więzienia. 4 podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zapowiadają, że możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Co najmniej 2 lata bez siedziby czekają teatry współczesne w Szczecinie. Na razie placówka działa w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Żebrego, ale w 2028 roku rozpocznie się remont placówki, a teatr będzie musiał poszukać innego miejsca. Problem w tym, że jego nowa siedziba na szczecińskiej Łasztowni będzie gotowa najwcześniej w 2030 roku. Co w międzyczasie? O tym z dyrektorami teatru rozmawiała Anna Pałamar.
5: Mirosław Gawenda, dyrektor naczelny Teatr Współczesnego w Szczecinie.
6: Teatr Współczesny jest...

0: W trudnej sytuacji była teraz informacja o tym, że zespół musi opuścić malarnię ze styczniem przyszłego roku. Jak to właśnie z Waszej perspektywy wygląda? Jakie tu są możliwości i co w międzyczasie?
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że cały czas toczą się rozmowy na temat tego, jak te terminy opuszczenia gmachu będą przebiegały. Ten termin styczniowy oczywiście został zaproponowany przez Muzeum Narodowe. Tutaj od początku jakby sygnalizujemy, że to jest bardzo skomplikowana sprawa z tego względu, że malarnia jest bezpośrednim zapleczem produkcyjnym teatru oczywiście. Została zresztą specjalnie wybudowana w tym celu już z przeznaczeniem na obsługę teatru. To nie jest część zabytkowa gmachu. To jest pierwsza sprawa, ale być może jeszcze ważniejsza jest taka, że tam od 90. lat, jak doskonale wie publiczność szczecińska, działa też scena, która obecnie nosi miano Nowe Sytuacje. Kiedyś była to malarnia, została założona przez Annę Augustynowicz. Gramy tam 70 spektakli i przeniesienie po prostu całej tej struktury w inne miejsce wydaje nam się, no, mówiąc wprost, niemożliwe. Chyba można inaczej do tej sytuacji podejść. Wiem, że muzeum pragnie tam zrobić magazyn swoich zbiorów. Wydaje mi się, że są inne możliwości w mieście niż akurat opróżnianie przez teatr malarni. Także, jak mówię, jest jeszcze czas na rozmowy i trochę takie ochłonięcie, powiedziałbym.
0: No, miasto cały czas podkreśla, że te rozmowy trwają. Czy wy usłyszeliście jakieś właśnie konkretne informacje, konkretne zapewnienia?
1: Zależy, co rozumiem przez konkretne. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście te rozmowy się toczą i na pewno przyniosły one już na dzisiaj taki efekt, że jakby jest ten minimalny nasz termin pobytu na Wałach Chrobrego zagwarantowany do sierpnia 2028 roku. Tutaj jednak trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Cały czas mówimy o pewnych jednak prognozach. To znaczy w tej chwili jesteśmy w ostrej pracy dotyczącej projektowania nowego gmachu na Łasztowni. Ten proces potrwa mniej więcej do połowy 2028 roku i tak naprawdę wszystkie nasze tutaj prognozy dotyczą tego, że w 2030 roku stanie nowy teatr. Ale tego nie jest w stanie nikt zagwarantować. Naprawdę tutaj trzeba o tym pamiętać i trzeba planować rozsądnie. To są zbyt poważne sprawy. Tutaj w tym gmachu jest prowadzona działalność teatralna od 50. lat zeszłego wieku. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie protestuję przeciwko nazywaniu tego miejsca tymczasową siedzibą Teatru Współczesnego. To jest nasze miejsce. Prowadzimy tutaj działalność teatralną. I to musi być brane pod uwagę, bo ten teatr sprzedał ponad 4 miliony biletów przez czas swojej obecności i zawsze byliśmy koncyliacyjnie nastawieni wobec wszystkich instytucji w Szczecinie i tego samego spodziewamy się jakby w odwrotną stronę. I precyzując tę przydługą swoją wypowiedź, chodzi o to, że my jesteśmy gotowi na to, żeby 2 lata przed oddaniem nowej placówki opuścić gmach. Ale ta data oddania, przypominam, jest nieznana, bo rok 2030, o którym mówimy, jest moim zdaniem bardzo optymistycznym scenariuszem. Jesteśmy gotowi na rozmowy. Jak mówię, w tej chwili wydaje mi się, że sprawa malarni jakoś szybko zostanie załatwiona i ku satysfakcji obu stron, no ale pozostaje pewien problem.
0: No tak, jeśli opuścicie tą siedzibę w sierpniu 2028 roku, no to nadal to są ponad 2 lata, zakładając, że nie będzie żadnych opóźnień. No i też oddanie budynku nie oznacza, że no tam jeszcze pewnie na pewno będą wymagane różne prace, więc to też na pewno się przeciągnie. Co w międzyczasie z zespołem teatru? Jak oni sobie poradzą przez ten czas?
1: No właśnie to jest pytanie, bo inaczej planuje się działalność, jeżeli ma się przez całą perspektywę 2 lat, a inaczej, jeżeli te 2 lata są takim właśnie tylko przypuszczeniem i nagle z 2 lat zrobi się 6. Myślę, że powinniśmy nad tym rozmawiać i już mam wrażenie, że coraz bardziej dochodzi do takiej świadomości, że nie chodzi nam o jakiś teatr, który gra gdzieś, tylko o zachowanie jak największej jakości artystycznej dla mieszkańców Szczecina, bo w innym wypadku oczywiście można mówić o jakimś zupełnie, no nie chcę powiedzieć przydomowym teatrze, ale jeżeli miałby ten pobyt, ta bezdomność miałaby się jakoś przedłużać, no to trzeba bardzo konkretnie myśleć o prawdziwego zdarzenia siedziby tymczasowej. A siedziba tymczasowa to są pieniądze. I teraz pytanie jest takie, czy naprawdę chodzi o to, żeby te pieniądze zostały wydane na kilka lat przed oddaniem siedziby teatru. Tutaj naprawdę jest potrzebne jakieś strategiczne myślenie, bo cały czas mi się wydaje, że trochę go brakuje tak naprawdę.
0: Ale do tej pory miasto nie zaproponowało żadnego tutaj konkretnego rozwiązania, bo no, słyszałam takie wypowiedzi prezydenta Krzystka na przykład o tym, że zespół mógłby grać w międzyczasie w innych miejscowościach, tutaj gdzieś w regionie.
1: My nie mamy nic przeciwko temu, żeby rozszerzyć działalność na województwo zachodniopomorskie, ale tej perspektywie, o której mówię, to znaczy dwóch sezonów. Ale tak naprawdę brakuje tutaj w tej układance jednej podstawowej cegiełki, to znaczy kiedy realnie teatr miałby przeprowadzić się do nowej siedziby. Dlatego myślę, że to w tej chwili jest przedmiot rozmów naszych organizatorów. Czyli rozmów pomiędzy prezydentem, jak i marszałkiem województwa.
0: Co na to zespół? W ogóle jak reagują aktorzy?
1: Mam takie wrażenie, że zespół podchodzi bardzo racjonalnie do tego. Nikt nie wyraża takich opinii, że absolutnie nawet rok poza siedzibą nie wchodzi w grę. Myślę, że nie. Natomiast powtarzam, zespół jest racjonalny. Zespół sobie zdaje sprawę, że co innego jest rok czy dwa lata poza siedzibą, a co innego cztery. I każdy sobie powinien zdawać z tego sprawę.
2: Michał Buszewicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego. Wypowiem się jeszcze na temat charakterystycznej cechy planowania repertuaru, bo to jest też, myślę, naprawdę bardzo istotne w takim aspekcie myślenia strategicznego. Szczecin w tym momencie pracuje nad strategią kultury na rok 2035, nad takim dokumentem, który będzie w jakiś sposób prognozował rozwój kulturalny miasta, więc wydaje mi się, że szczecinianom i mieszkańcom regionu bliskie jest bardzo to, co się dzieje dalekosiężnie również z kulturą. I teraz chciałbym powiedzieć tylko to, że w idealnym scenariuszu, który pozwoliłby mi na takie planowanie działań, które pozwoliłoby też widzom jak najbardziej cieszyć się przemyślanym, dobrze wyprodukowanym repertuarem, byłoby, gdyby pewne decyzje, czy zmiany, czy plany były przedstawiane wzajemnie instytucjom z, powiedzmy, 2-3-letnim wyprzedzeniem, w taki sposób, żeby pewne rzeczy można było zaplanować. Tak samo to, co dyrektor Gawenda powiedział o zespole i o jego 4-letnim przykładowo byciu poza siedzibą i też, powiedzmy sobie szczerze, o jakiejś rewolucji też, która się wydarza w takim trybie przenoszenia się, tak? To znaczy, jakby cała ta sytuacja przenoszenia, no to dwukrotne przenoszenie to jest dwukrotna rewolucja. To trzeba też o tym pamiętać. A do czego dążymy? Do czego dążymy też strategicznie? Strategicznie dążymy do tego, żeby otwarcie nowego teatru, żeby jego zespół i jego organizm wewnętrzny był takim organizmem, który jest gotowy zmierzyć się z nowymi warunkami nowej, wymagającej instytucji, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I teraz, jeżeli wprowadzimy do tej instytucji niedobitki po 4-letniej tułaczce, niedostosowane tak naprawdę do pracy w instytucji, a dostosowane do pracy w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu, to otwarcie tego teatru może się okazać klapą, po prostu. I to, na czym nam bardzo zależy, to jest też takie trzymanie w kondycji tego zespołu, i nie mówię tylko o zespole aktorskim, mówię o zespole też technicznym, bo mamy jeden z lepszych technicznych zespołów w tym momencie. Mówię o zespole administracyjnym, mówię o zespole promocyjnym. To są wszystko ludzie, którzy w tym momencie pracują dla teatru, bo ten teatr jest jakimś organizmem już zbudowanym. To nie jest wcale sytuacja, którą mamy zaklepaną na zawsze.
3: O przyszłości Teatru Współczesnego w Szczecinie z dyrektorami instytucji rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Środa, 23 września, Maciek Rybak, cześć, witajcie, 13 minut po trzeciej.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Czwartą zebrał i przedstawi w RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam.
3: USA i Rosja wracają do rozmów. Amerykański sekretarz stanu spotka się dziś z szefem rosyjskiej dyplomacji. Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji przedłużone o 3 lata. Ukraina jednak krytykuje wykreślenie z czarnej listy 2 oligarchów. Ani prezydencka obniżka, ani rządowy podatek. Pomysły na ceny paliw wzajemnie się blokują, więc kierowcy nie mają co liczyć na obniżki. Kolejna rozmowa amerykańsko-rosyjska w sprawie wojny w Ukrainie. Dziś w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Rozmowa ma się rozpocząć o 15 czasu polskiego. To będzie kolejne spotkanie obu polityków. Ostatnio rozmawiali latem w Manili. Ławrow zapowiedział, że tym razem chce poruszyć m.in. rolę Stanów Zjednoczonych w doprowadzeniu do zakończenia wojny w Ukrainie. Kreml informuje też o możliwej rozmowie o współpracy Rosji i USA w ONZ. Unijne sankcje wobec Rosji tymczasem zostały przedłużone o kolejne 3 lata. Na czarnej liście pozostaje około 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Z listy wykreślono jednak 2 oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. Radosław Sikorski mówi, że Polska nie cieszy się z tej decyzji, ale był to jedyny możliwy kompromis. Szef MSZ podkreśla, że to wyjątkowa sytuacja, a nie precedens, który za kilka miesięcy mógłby doprowadzić do masowego wykreślania kolejnych osób. Ukraina krytykuje decyzję. Jej minister spraw zagranicznych Andrii Sybiha nazwał ją haniebną i nieuzasadnioną. Trump tymczasem grozi Iranowi zagładą, jeśli Teheran nie zgodzi się na zakończenie wojny. Prezydent USA mówił o tym na forum ONZ w Nowym Jorku, jednocześnie zasugerował też, że porozumienie może być blisko. Za kulisami trwa dyplomatyczna ofensywa. Amerykański wysłannik Steve Witkoff poinformował o wielogodzinnych rozmowach USA z Iranem prowadzonych za pośrednictwem mediatorów. Teheran odpowiada twardo. Irańskie siły deklarują gotowość do kolejnych i jeszcze silniejszych ataków. A konflikt rozlewa się też na region. Wspierani przez Iran Huti nacierają w Jemenie i zagrażają saudyjskim dostawom ropy przez Morze Czerwone.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
3: Ani prezydencki projekt obniżki cen paliw, ani rządowy pomysł dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych nie mają szans na wejście w życie. Tak wynika z nieoficjalnych rozmów dziennikarzy RMF FM z politykami koalicji i otoczeniem Karola Nawrockiego. Obie propozycje wzajemnie się wykluczają. Co więcej, każda ze stron blokuje pomysł swojego politycznego konkurenta. W efekcie kierowcy na razie nie mają co liczyć na rozwiązanie, które obniżyłoby ceny przy dystrybutorach. Na czym polega to trzymanie się w szachu? O tym Tomasz Skory.
4: To proste. Rząd, który już drugi raz uchwalił w Sejmie ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ponownie zostanie zablokowany brakiem podpisu prezydenta. Urzędnicy jego kancelarii jasno, choć nieoficjalnie, mówią, że jeśli taka ustawa trafi tam bez zmian, to zostanie odesłana do Trybunału, dokładnie tak jak jej poprzedniczka. W życie zatem nie wejdzie. Z kolei złożony w Sejmie projekt prezydenta nie tylko został już odesłany do biur legislacyjnego i ekspertyz, ale też równie nieoficjalnie, jak jasno, politycy rządzącej większości zapowiadają, że nie ma mowy o jego szybkim rozpatrzeniu. Sejm może przeciągać sprawę mnożeniem wątpliwości, kierowaniem pytań do prezydenta, potem skierować projekt na miesiąc do konsultacji społecznych, a jego poparcie przez koalicję, mówiąc szczerze, w ogóle nie wchodzi w grę. W efekcie z 2 projektami na obniżkę cen paliw do samej obniżki się nie doczekamy.
3: W Krynicy-Zdroju rozpoczęły się prace przy budowie nowej kolejki gondolowej, poinformowały o tym wczoraj Polskie Koleje Liniowe. Ma ona połączyć centrum uzdrowiska z istniejącą już od lat kolejką i trasami narciarskimi na Jaworzynie Krynickiej, mówił o tym Tomasz Pasieka z zarządu spółki.
5: To nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut.
3: Wczoraj ruszyły prace przygotowane. Przygotowawcze trasy nowej kolejki, a oddanie nowej inwestycji planowane jest na jesień przyszłego roku. Coraz mniej ruchu, więcej ekranów i zwolnienia z WF-u. W dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmiemy się aktywnością fizyczną najmłodszych, a raczej jej brakiem.
6: Na co dzień dzieci są zawożone do szkoły samochodami przez rodziców zaraz pod bramę szkoły.
7: A do tego dochodzą nowe technologie, są otoczone zewsząd ekranami.
6: Tak, nie uważałabym, że to jest jedyny czynnik, który powoduje zmniejszenie tej aktywności. Na pewno jest on istotny, jednak dzieci biorą przykład z nas, ze starszych, z rodziców.
3: Z fizjoterapeutką Barbarą Malmon rozmawiał nasz dzień.

0: dziennikarz Marcin Czarnobylski. Ten temat wróci w ciągu dnia, a fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 5.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Teraz może padać przelotni na Podkarpaciu, 4 minuty po 4.
3: Słuchacie RMF Hot News.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Biało-czerwonymi półfinał zawodów w Sofii. Kanada przeznaczy 100 milionów dolarów kanadyjskich na nową pomoc dla Palestyny. Zapowiedział to premier Mark Carney podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Większość pieniędzy, bo 80 milionów, trafi na pomoc humanitarną. Pozostałe 20 ma m.in. sfinansować szkolenia policji na zachodnim brzegu. Carney podkreślał, że celem jest utrzymanie możliwości rozwiązania zakładającego powstanie dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego. Kanada sprzeciwia się też dalszej rozbudowie izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Estońskie umocnienia na granicy z Rosją stają się atrakcją turystyczną. W południowo-wschodniej części kraju rośnie tak zwana turystyka graniczna. Zagraniczni goście chcą zobaczyć na własne oczy m.in. przeciwpancerne betonowe zęby smoka i rowy. Do 2027 roku Estonia planuje zbudować około 40 km takich rowów i prawie 600 bunkrów. To część bałtyckiej linii obrony wspólnego projektu Estonii, Łotwy i Litwy, który ma wzmacniać wschodnią flankę i chronić ją przed ewentualnym atakiem Rosji i Białorusi. Tymczasem brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy wystrzeliła torpedę z pokładu bezzałogowego drona. O znaczeniu tego testu londyński korespondent RMF FM w Faktach, Bogdan Firmorgan.
1: Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie m.in. tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii, Andiego Bernama, z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury.
2: To są Fakty RMF FM.
0: Coraz więcej górników rezygnuje z pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Do tej pory z dobrowolnych odejść skorzystało tam już ponad 3300 osób. O tym, jaką formę odejścia najczęściej wybierają górnicy, powie śląski reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Zdecydowanie przeważają odejścia na urlopy górnicze. Z tej formy skorzystało już ponad 2300 osób. Z kolei biorących jednorazowe odprawy jest prawie 3 razy mniej. Natomiast z odpraw dla pracowników zakładów przeróbczych skorzystało już ponad 170 pracowników. W ciągu 2 wakacyjnych miesięcy liczba tych, którzy odeszli na urlopy, zwiększyła się o ponad 500. Biorących odprawy było nieco ponad 130 więcej. Zgodnie z planem w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o 4300 osób. Z tej liczby ponad 3500 to pracownicy korzystający z dobrowolnych odejść, natomiast pozostali mają odchodzić na emerytury.
0: Ze Słowenią czy z Belgią? Z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy? W ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni, przypomnijmy, pokonali Niemców 3-0. Były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak stawia na spotkanie z Belgią. A co myśli o zawodnikach Słowenii?
4: Jeżeli chodzi o tą drużynę, na pewno to jest groźny przeciwnik. Potrafią pokazać ten swój charakter, taki sportowe zacięcie, który mają. Natomiast wydaje mi się, że w takiej jakby konsekwencji patrzenia na całość turnieju, to ci Belgowie mogą ich zaskoczyć i grają bardzo równo. Grają naprawdę dobrą siatkówkę techniczną i fajne to będzie spotkanie. Mam miejmy nadzieję, że dla kibiców będzie wyrównane, że będziemy mogli pooglądać fajne wymiany, ale tak po cichu mówię, że tak trochę tej przewagi, tak 60 do 40 dałbym dla zespołu Belgii i że to właśnie z nimi Polacy zagrają w tym półfinałowym spotkaniu.
0: Tak mówił Krzysztof Ignaczak na antenie RMF 24. A mecz Słowenia-Belgia już dziś o 16. Ode mnie to już wszystko. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na poranne wydanie Faktów. Te startuje już o 5:30. Spotkają się z Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Słuchacie RMF Hot News.

Masz ochotę na trzymajmy wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, które przygotował dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Szefowie MSZ-ów Polski i Białorusi spotkali się w Nowym Jorku i była to pierwsza taka oficjalna rozmowa od dekady. Od niej zaczynam poranne fakty. Potem pytanie o pierwszą damę USA i Polski oraz regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Melanie Trump. Kształtujemy razem przyszłość. A w kalendarzu 23 września, 266 dzień roku. Zapraszam. Pierwsza taka rozmowa od dekady. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ-u Białorusi. Spotkali się na neutralnym terenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmowy z Maksymem Ryżankowym dotyczyć miały m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku. Sikorski, dopytywany, czy to oznacza, że polski rząd uznaje reżim Aleksandra Łukaszenki, powiedział: jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy. Na kolejne pytanie, czy jest to zatem normalizacja relacji z Białorusią, powiedział, że to jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeżeli aura będzie sprzyjać. Koniec cytatu. No to ja może przypomnę, że 8 minut po drugiej w nocy rozpoczęła się astronomiczna jesień. Środa, 23 dzień września. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
3: On w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa.
2: Zapowiadał w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. Pierwsza dama USA, Melania Trump, tymczasem ogłosiła, że jej odpowiedniczka z Polski, Marta Nawrocka, zorganizuje zimą regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość. Inicjatywy dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. Inauguracyjny szczyt koalicji Fostering the Future Together odbył się w marcu w Waszyngtonie. Polecam o poranku nasze poranne rozmowy. O 7:00 na antenie informacyjnego radia RMF24 pojawi się temat wysokich cen paliw. Czy Rada Polityki Pieniężnej będzie reagować na podwyżki na stacjach? Oto Piotr Salak zapyta członka Rady Ludwika Koteckiego. 7:40 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski porozmawia dziś z posłem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sportu Sławomirem Nitrasem. A w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmujemy się dziś aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży. 86% dzieci w wieku 6-12 lat nie potrafi odbić piłki od ściany i jej złapać. O to pytany był wczoraj nawet na konferencji piłkarskiej kadry Robert Lewandowski.
4: Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i moim zdaniem tu potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma.
2: Zatem jak zachęcić najmłodszych do ruchu? Co na to były minister sportu? Polecam o poranku fakty RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zgrupowanie kadry, a to oni jakiś mecz grają, czy coś?
2: To jakieś cztery.
1: A, cztery mecze.
0: RMF Hot New.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Pani Tomasz Staniszewski właśnie weszli do studia. Dzień dobry.
2: Prawda, dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Jesteście w trasie, ostrzegamy, są problemy na S8 w Łódzkiem.
3: Uważajcie o poranku między Zduńską Wolą a Łaskiem.
2: Na forum ONZ w Nowym Jorku Donald Trump ogłasza, że ma sposoby na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.
4: It's time to stop the
3: czas zatrzymać zabijanie. Jak komentuje to Radosław Sikorski, który też jest w Nowym Jorku, posłuchaj.

0: 3 200 000 za rok. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował 72 godziny na dobę.
1: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto. Przy 2 etatach taki lekarz rocznie nie może zarobić więcej niż nieco ponad 900 000 zł. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że zapisy ustawy szybko zaczną obowiązywać.
2: Moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
1: Projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się posłowie. Marszałek zapowiedział, że ustawy mają być procedowane w trybie pilnym.
3: Teraz w faktach Nowy Jork i Donald Trump na forum ONZ-u.
4: W swoim wystąpieniu podczas zgromadzenia ogólnego podkreślał, że jeżeli to konieczne, użyje sankcji i ceł, by zakończyć rosyjsko-ukraińską wojnę. W zeszłym tygodniu ku czci senatora Lindsey Grahama podpisałem nowe potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę mógł skorzystać. Czas położyć kras zabijaniu.
3: Ten nowy instrument nacisku na Rosję, o którym mówił Donald Trump, ma skłonić Kreml do zaangażowania w negocjacje pokojowe z Ukrainą.
4: W praktyce ta ustawa Grahama dała amerykańskiemu prezydentowi większą swobodę w nakładaniu ceł zarówno na Moskwę, jak i inne kraje importujące rosyjskie surowce energetyczne. I na to zwraca uwagę wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
5: To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie.
6: Ukraina nie była jednak pierwszym tematem, nie była drugim, trzecim. Czy nie odnosi pan wrażenia, że Donald Trump zajęty Iranem i innymi sprawami o Ukrainie trochę zapomina, można tak powiedzieć, czy nie?
5: Ale skądinąd wiemy, że tuż przed przemówieniem spotkał się z prezydentem Zełenskim, który okazuje się ma jakieś karty.
6: No ale też powiedział dziennikarzom, że jego przesłanie do Władimira Putina to zakończ wojnę. To też trzeba zauważyć, bo to chyba pierwsza taka deklaracja, bo zazwyczaj jak mówił cokolwiek do Putina, to także zwracał się do Zełenskiego, że to on musi wykonać jakiś ruch.
5: Tak, to znacząca zmiana na dobre.
3: Do rozmowy Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim będziemy wracać jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM.
7: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
4: 3-0 naszych. Polska pokonała Niemców, jest w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy.
3: To spotkanie w stolicy Bułgarii obserwowało specjalny wysłannik RMF FM Patryk Sarmański. Dzień dobry, Patryku.
4: Dzień dobry, Patryku. Były jakieś nerwowe momenty w tym meczu?
8: No przyznam, że w ogóle się nie denerwowałem. Pierwszy set wygrany 25-23, ale Niemcy prowadzili w nim po raz ostatni 2-1. W drugim secie na prowadzeniu tylko i wyłącznie Polacy. W trzecim secie no Niemcy w końcu zaczęli kąsać zagrywką, wyszli nawet na prowadzenie, ale i tu byliśmy właściwie wszyscy spokojni. Od stanu 15-15 biało-czerwoni zdobyli 10 punktów, a Niemcy tylko 2. No także bardzo pewny mecz w wykonaniu biało-czerwonych, duża jakość. Wilfredo Leon widzi jednak jeszcze mankamenty.
9: Dalej czasami mamy takie momenty, ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale tak się nie wiemy, która osoba musi podbić tę piłkę i tak dalej, ale no jakoś jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
8: Awans do półfinału wywalczyli tutaj także wczoraj Francuzi. Wygrali z Rumunią 3-0. Sofia, Patryk Serwański.
3: Dzisiaj dwa kolejne ćwierćfinały, ale nas interesuje ten Belgii ze Słowenią.
4: O 16 ze zwycięzcą zagramy o finał w RMF FM za pół godziny. Fakty sportowe. Dziś przypominamy pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni.
3: No i co wy na to?
10: Ale jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
11: Kocek, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
12: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest.
3: Z mieszkankami Wrocławia rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: A jak brzmi jesień w Tatrach?
3: No. Przerażająco, przyznacie.
4: Kto to i co to? Powiemy w kolejnych faktach. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Ja tak raz robiłem, jak się zakrztusiłem landrynką.
14: RMF czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stacje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Kierowcy, uważajcie na ekspresowej S7 między węzłami Kielce Północ i Barcza w Świętokrzyskim.
2: W Kajetanowie ciężarówka wjechała do rowu.
1: I w stronę Warszawy w tej chwili przejechać można tylko lewym pasem.
2: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, sprzed roku.
1: Z doniesień Polsat News wynika, że ta 47-latka miała zlecić zabójstwo 3 osób, które dążyły do skazania jej syna. Wobec ojca zamordowanej Mai miały być wcześniej kierowane groźby karalne. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Rosji. Mimo trudnych negocjacji, lista sankcyjna będzie obowiązywać do września 2029 roku.
2: O szczegółach z Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginou.
3: Z tak zwanej czarnej listy wykreślono 2 rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, czego domagały się Francja, Słowacja i Luksemburg. W zamian sankcje wobec blisko 3000 pozostałych osób i podmiotów zostaną przedłużone o 3 lata. Do tej pory przedłużano je co 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało nowe negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie większa stabilność, ale kompromis oznacza też osłabienie unijnej listy sankcyjnej.
1: Michał Friedman, obywatel Rosji i Izraela, założyciel konglomeratu inwestycyjnego Alfa Group. Urodził się w ukraińskim Lwowie, a teraz jego Alfa Strachowanie ubezpiecza pojazdy Gwardii Narodowej, które jednostki działają na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Kolejna spółka, X5 Retail Group, produkuje mundury wojskowe dla rosyjskich sił zbrojnych.
2: A co wiemy o drugim z wypisanych oligarchów?
1: Aliszer Usmanow nazywany jest portfelem Putina. Jeszcze 4 lata temu był prezesem Międzynarodowej Federacji Szermierki. 10 miejsce na liście najbogatszych Rosjan z majątkiem netto wynoszącym 14,5 miliarda dolarów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Pewne i szybkie zwycięstwo siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, gładkie 3-0 z Niemcami.
2: Fakty sportowe prosto z Sofii, razem z nami Patryk Serwański.
5: Dzień dobry, napatrzyło się to z przyjemnością. Dopiero w trzecim secie Niemcy w końcu jakoś nam zagrozili. Wyszli na prowadzenie, ale szybko zgasiliśmy ten entuzjazm.
6: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i przełamaliśmy.
5: Opisywał Kamil Semeniuk. Możliwości naszej drużyny dobrze scharakteryzował też Artur Szalpuk.
7: Z nami po prostu gra się bardzo ciężko, bo możesz mieć dobry moment, ale ciężko jest utrzymać tą dobrą grę przeciwko nam na przestrzeni całego meczu, całego seta, dlatego możesz nas przycisnąć, możemy stracić kilka punktów, ale jesteśmy w stanie nadrobić i stąd bierze się nasza siła.
5: Bardzo dobrze graliśmy w obronie, imponowaliśmy takim opanowaniem, przeświadczeniem, że jesteśmy po prostu lepsi od rywala i w bardzo dobrym stylu to udowodniliśmy. Tu w Sofii awans do półfinału walczyli także Francuzi, oni pokonali Rumunię 3-0, dziś kolejne 2 ćwierćfinały. Najpierw zagrają Belgowie i Słoweńcy, czyli nasi potencjalni rywale w półfinale, a później Włosi i Finowie. Piłkarska kadra na zgrupowaniu w Warszawie, Polacy przygotowują się do 4 meczów Ligi Narodów. Bułka, Kochalski i Drągowski. Taką trójkę jeszcze wczoraj miał do dyspozycji mieć Jan Urban, ale ostatecznie bramkarz Widzewa z tej trójki wypada. Przypomnę, że Drągowski już wcześniej był właśnie awaryjnie powołany w miejsce kontuzjowanego Grabary. Teraz miejsce Drągowskiego zajmuje Sławomir Abramowicz, czyli bramkarz naszej młodzieżówki. A czemu w ogóle nie zdecydowano się na powołanie Łukasza Skorupskiego? Tak to wczoraj na konferencji prasowej tłumaczył trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk.
8: Z jednej strony na pewno poziom reprezentacyjny jak najbardziej prezentuje. Natomiast to jest bramkarz, który przez 9 lat od debiutu rozegrał 5 spotkań. Też tego doświadczenia za dużo nie zebrał.
5: No i na razie reprezentacyjnego dorobku nie powiększy. Czeskie tenisistki jako pierwsze awansowały do półfinału rozgrywek Billie Jean King Cup. Turniej finałowy trwa w chińskim Shenzhen. Dziś drugi ćwierćfinał, a w nim reprezentacje Hiszpanii i Kazachstanu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Och i ach, teraz tak zrobicie wszyscy, bo my wam zagramy.
0: RMF Hot News.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapowiadane fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Co ze stałą bazą Amerykanów w Polsce?
3: Prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
4: Tak w rozmowie z korespondentem RMF FM mówi w Nowym Jorku wicepremier Radosław Sikorski.
2: O 7:00 także zatrzymany w sprawie zonda krypto były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Siatkarze po zwycięstwie z Niemcami w drodze z Sofii do Mediolanu.
2: A na koniec on.
4: Rozwiązujemy zagadkę sprzed godziny. Bazy amerykańskie powinny być tam, gdzie jest zagrożenie. Tak mówi wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
2: Temat baz wojskowych jest omawiany

0: ONU z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre.
1: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim nagrana w Nowym Jorku jest na rmf24.pl.
2: Były funkcjonariusz policji, były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
3: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
1: Wymieniał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Wczoraj prokuratorzy i policjanci przeprowadzili także oględziny terenu bazy paliwowej, na której prezes Zonda Krypto Sylwester Suszek był widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku.
2: Teraz w faktach aktualne ostrzeżenie drogowe. Trzy osobówki zdarzyły się na Krajowej 8 między węzłami Studzianki i Tomaszów Mazowiecki Południe w Łódzkiem.
1: Tam ostrzegamy, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
2: Nasi siatkarze wyjeżdżają natomiast dziś z Sofii. Czas zamienić Bułgarię na Włochy.
1: Biało-czerwoni wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostwa Europy. Wygrali 3-0 z Niemcami.
2: W porannych faktach wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, siatkarsko wszystko poszło zgodnie z planem, a jak Polacy podsumowują ten bułgarski etap mistrzostw, dlatego 2 tygodnie spędzone w Sofii.
4: Dzień dobry. Tomasz Fornal na przykład narzekał na hotelowy pokój. Jak powiedział, trochę go te warunki zahartowały, ale nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli. Kamil Semeniuk z kolei przyznał, że złapał też w tym czasie nieco opalenizny.
5: Super opalanie na dachu, to na pewno. No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji. Przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę, ale no, były takie możliwości, to czemu nie?
4: Polacy spędzili w Bułgarii ponad 2 tygodnie, zatem mogli też już nieco popaść w taką rutynę, ale wspomniany już Semeniuk nie narzeka.
5: Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech.
4: We Włoszech najważniejsza oczywiście walka o złoty medal i jednocześnie olimpijską przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Sofia, Patryk Serwański.
2: Przypominamy, dziś wieczorem poznamy półfinałowego rywala w Turynie, starcie Słowenia-Belgia.
1: Z wygranym w tej parze zagramy w piątek półfinał w Mediolanie.
2: W Milano także mecze o medale już w sobotę.
6: Są i takie fakty.
1: Od niecałych 5 godzin mamy już astronomiczną jesień.
2: Zmianę pory roku szczególnie widać i słychać w Tatrach. Podczas górskich wędrówek usłyszeć można potężne ryki, które wielu turystów utożsamia z odgłosami wydawanymi przez niedźwiedzie. Ale czy słusznie?
1: Posłuchajcie sami.
7: Niedźwiedzie, no nie ryczą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rakowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
1: Wszystko wyjaśnił nam Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: A do tego donośnego tematu, obiecujemy, będziemy wracać w porannych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Magdalena, sprzedam Volkswagena T4 Karwat.
9: RMF Hot News.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: W powietrzu są znów wojskowe samoloty, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ma to związek z rosyjskimi atakami na cele w Ukrainie.
2: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali o poranku alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Praca lotnisk w Rzeszowie i Lublinie jest częściowo wstrzymana.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę.
2: Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii, Andrewowi Burnhamowi, podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Możecie być pewni naszego pełnego wsparcia. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia. Podczas każdego spotkania, jakie tu odbyłem i każdego, jakie jeszcze odbędę, apeluję do ludzi, by was wspierali, by wspierali Ukrainę. Odpowiadał Zełenskiemu Andy Burnham.
1: Ponad 2 tony kokainy przejęły hiszpańskie służby na 14-metrowym jachcie pod polską banderą u wybrzeży Galicji. Na pokładzie znajdowało się w sumie 70 pakunków z narkotykami.
2: Zatrzymano 4 członków załogi, obywateli Argentyny, Urugwaju, Kolumbii i Albanii. Hiszpańscy śledczy zwrócili się do polskich władz, żeby ustalić teraz właściciela jachtu.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry. Wkroczyliśmy w najgorętszy okres na rynku najmu mieszkań. Najgorętszy, bo to ostatni tydzień dla studentów na znalezienie lokum przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dobra wiadomość, w tym roku jest łatwiej niż w zeszłym, bo dostępnych mieszkań jest więcej.
5: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
4: Mówi Jarosław Sadowski z Rankoma. A tu zła wiadomość natomiast jest taka, że najem mieszkań jest droższy. Nieznacznie, bo średnio tylko o 3%, ale jednak. No to porównajmy teraz główne miasta akademickie. Ciekawie, że w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Gdyni oraz w Lublinie ceny wynajmowanych mieszkań w zasadzie przez rok się nie zmieniły. Zmieniły się natomiast i to sporo w Łodzi oraz Radomiu, bo tam najem podrożał o 9%, w Bydgoszczy i Częstochowie o 6%, a w Białymstoku i Poznaniu podrożał o 4%. Czyli najem mieszkań w Polsce średnio podrożał o 3%. Tu studenci aż tak panikować nie muszą, ale znacznie gorzej, a mówiąc wprost, znacznie drożej jest w akademikach, bo ceny akademików w ciągu roku wzrosły nawet o 18%.
5: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju 3-osobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
4: Akademiki więc drożeją, ale i tak pozostają tańsze niż zwykłe mieszkania. No dobrze, zostawmy ten rynek nieruchomości, sprawdźmy rynek walutowy. Szansa na rozmowy pokojowe Ameryki z Iranem sprawiła, że euro tanieje i teraz kosztuje 4,34 zł. Za dolara płacimy 3,81, za franka 4,63, a brytyjski funt kosztuje 5,07 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Nie tylko opłata miejscowa w całej Polsce. Jest jeszcze jeden nowy rządowy pomysł na podatki. No co...

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo...
1: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: Te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski.
3: Brak zagrożenia na terenie Polski, myśliwcy wracają do baz.
4: Na początek wschód Polski i najnowsze alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Dwie osoby ranne w zderzeniu ciężarówek na wysokości Cieszyna.
4: To jest informacja z ekspresowej S52.
3: Już za moment poranna rozmowa w RMF FM.
4: A jej gościem Sławomir Nitras, były minister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Zapraszamy. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taką wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed kilkunastoma minutami otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny.
4: Po siódmej, przypominamy, RCB rozesłało do nich alerty w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą.
3: Do bazy wróciły już także wojskowe samoloty.
4: Działanie wznowiły również lotniska w Rzeszowie i Lublinie.
3: Decyzja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tak mówi Karol Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television.
4: Amerykańscy doradcy odwiedzili już Polskę, więc myślę, że kiedy administracja USA i oba rządy zakończą pracę, to sądzę, że wówczas prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump, jaka będzie miała miejsce w Polsce. Tak powiedział prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
3: Pytany, czy jego zdanie jest to tylko kwestia czasu, dodawał.
5: My jesteśmy przekonani, że po tej deklaracji pana prezydenta...
4: Jesteśmy przekonani, że po deklaracji prezydenta Trumpa jest to tylko kwestią czasu, ale wiemy, że kwestia administracji

0: na węzeł Cieszyn Wschód.
1: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy. Dzień dobry.
3: Witam. Moim gościem jest Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był minister sportu. Witam panie pośle, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: To co, areszt jako narzędzie odwołania prezesa PKO?
4: No areszt jest dlatego, że pan Pisiewicz po prostu jest podejrzenie.
3: No, ale ja mówię
4: ja jestem
3: tym...
4: prawie że o tym przekonany, że złamał prawo.
3: Pytanie, ja mówię o tym, że nie można go było odwołać, nie można. Pojawił się areszt i nagle odwołany.
4: No, ale to wie pan, to dużo mówi niestety o tym towarzystwie, które dzisiaj zarządza PKOL-em, że, a przypomnę panu, że nawet ale w świetle tych faktów, niektórzy mówili, że nic się nie stało. Nie ma żadnych zmian w PKOL-u. Jest pozorna zmiana. Pan Kmita to jest najbliższy współpracownik pana Piesiewicza, to jest nawet twórca jego sukcesu.
3: Twórca?
4: Tak, to pan Kmita stał tak naprawdę za wyborem. Oczywiście pan Sasin dał przyzwolenie, ale takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
3: No ale co to znaczy, że go wypromował? Pan mówi, był oficerem, był kimś, kto go stworzył, tak?
4: No, kimś, kto wprowadził go na sportowe salony, który przekonał związki sportowe prezesów związków sportowych, może nie związki, prezesów, do tego, że Piesiewicz przyniesie wielką kasę i będziemy mieli wszyscy tak.
3: To ale w tej chwili się przecież odcina.
4: No bo to jest inteligentny człowiek, ale inteligentny nie znaczy uczciwy. Ja nie mam zaufania, ja nie wierzę w uczciwość pana Kmity.
3: Ale zresztą... pan nie wierzy, czy pan ma jakieś dowody? Bo to jest zupełnie inne sformułowanie, panie pośle. Nie wierzę, ale może pan wierzyć lub nie.
4: Nie, znaczy on nie daje rękojmi zaufania po tym wszystkim, co się stało. Dlatego, że pan Kmita o wszystkim, co wiedział Piesiewicz, wiedział. A ludzi, którzy publicznie mówili o tym, co robi pan Piesiewicz, wykorzystując swoje możliwości medialne, ma przecież ogromne, wielka telewizja, wielki portal internetowy, krytykował delikatnie mówiąc, atakował brutalnie, prowadził wielką operację po Paryżu, prowadził wielką operację obrony Piesiewicza i ataku jego krytyków.
3: Ale on twierdzi, że nic nie wiedział, znaczy zonda krypto, ja nic nie wiedział, ja nic nie słyszałem.
4: A ja twierdzę, że wszystko wiedział.
3: Słowo przeciwko słowu, panie.
4: Nie, nie do końca, nie. Dlatego, że przypomnę panu, że toczy się drugie postępowanie przeciwko panu Piesiewiczowi w prokuraturze gdańskiej z czasu jego działalności w Polskim Związku Koszykówki, w Lidze Koszykówki, gdzie wyprowadził, myślę, że około 11 milionów złotych.
3: No to jest zarzut do Piesiewicza.
4: Tak, i myślę, że takie zarzuty postawi prokuratura, bo KAS na to dowody prokuraturze przedstawił. Postępowanie trwa i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że pan Kmita w tym postępowaniu będzie też objęty i też dostanie zarzuty. I to jest
3: ale
4: pytanie,
3: za co?
4: No i pan, on był jego podstawowym partnerem biznesowym w tym okresie koszykówki i Polski. To tam się ta przyjaźń zbudowała i potem poszli razem po PKL. Mi się wydaje, że pan Kmita jest, w mojej ocenie, znając część materiałów, pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
3: To jest prawdopodobne, pana zdaniem?
4: Moim zdaniem bardzo.
3: No dobrze, ale twierdzi dalej, ale za co te zarzuty dostanie?
4: Ale kto?
3: No, pan Kmita.
4: Za nieprawidłowości finansowe. Tam był system wyciągania publicznych pieniędzy i kierowania ich do prywatnych spółek, prywatnych podmiotów związanych z panem Piesiewiczem, z tym całym środowiskiem. KAS przez rok badał te sprawy i skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura na razie nierychliwa, ale mam nadzieję, że to postępowanie trwa tak długo, dlatego że jest dokładnie robione. I ja nie mam wątpliwości, znając część materiałów, że pan Piesiewicz w tej sprawie również dostanie zarzuty i wydaje mi się, że pan Kmita jest tam centralną, jest jedną z kluczowych osób w całym tym systemie.
3: A może też nie wiedział, mówi o zondzie krypto, nic nie wiedział,
4: ja nie
3: może
4: wierzę,
3: o tym też
4: nie. Ja nie wierzę panu Kmicie. Proszę pana, pan jest dziennikarzem, nie ja jestem dziennikarzem. Czy pan sobie wyobraża, tak jak mówi pan Kmita, że on wysyła dziennikarzy, wozy transmisyjne do Monako, nie wie po co? Że nie wie, że tam będzie podpisywana umowa, albo nie wie z kim, co z księciem Rainier miała być ta umowa podpisana, że jest w Monako. Pan Kmita o wszystkim wiedział. Jest dzisiaj bardzo sprawnie manipuluje opinią publiczną. Tak naprawdę, co chce zrobić pan Kmita? Pan Kmita chce wymówić związkom sportowym, że poświęciliśmy Piesiewicza, ale wszystko się zachowa. Będzie jak było. Pieniądze wrócą, wróci wiarygodność, ale my wszyscy będziemy w tych samych miejscach, w których byliśmy. Każdy będzie miał samochód służbowy, będą dalej leasingi. Wszystko zostanie po staremu, a problem polega na tym, że sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKOL, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panom. 15 ludzi z samochodami służbowymi, całe prezydium PKO, to... ludzie.

0: Ale co może środowisko sportowe w tej sprawie? Znaczy jakby
1: czyści się. Środowisko sportowe, tam jest wielu uczciwych ludzi, wielu ludzi, którzy patrzą na to.
0: Ale wśród tych 15 czy niżej?
1: Nie, wśród tych 15 też są ludzie poważni, do których ja mam duży szacunek i którzy w miarę możliwości, tak jak funkcjonowali, bardzo często zwracali uwagę, krytykowali. Ale wielu, czy większość zdecydowana, nie oparła się tej pokusie. Wydajcie mi 100 tysięcy pensji. Przecież wie pan, kiedy ja ujawniałem, że Piesiewicz ma 100 tysięcy pensji, to pan Kmita nazywał mnie człowiekiem niewiarygodnym,
0: no, ale
1: krytykował
0: mówi, mnie. Że on nie brał.
1: Ale pan Kmita chronił pana Piesiewicza, bo sam brał wynagrodzenie. I dzisiaj wszyscy mówią, wszyscy skupili się na Piesiewiczu, ale z tyłu zawsze był Kmita.
0: No nie on jeden, skarbnik również
1: ale
0: został.
1: Ale on dzisiaj, ja nie mówiłbym tego, co mówię, bo ja uważam, że ci ludzie powinni się po prostu odsunąć i dać działać uczciwym ludziom, którzy chcą zrobić coś dla sportu. Wie pan, ja nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska.
0: Ale boi się pan, że to będzie pocałunek śmierci?
1: Wie pan, a może być, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby politycy nie wskazywali, kogo PKO ma wybierać. No, ja nie chcę, żeby żaden kandydat był kojarzony ze mną. Ja nie chcę, żeby ludzie myśleli, że w PKO musi być ktoś reprezentujący, czy bliski partii, która rządzi. Niech wybiorą, tylko nie wybiorą uczciwego.
0: Robert Korzeniowski, pana zdanie, byłby dobrym kandydatem.
1: Ja uważam, że był dobrym, ale wiem, że tego typu zarzuty mu się stawia, bo był moim współpracownikiem w Ministerstwie Sportu. Uważam go za uczciwego i kompetentnego człowieka, ale lista na Robercie Korzeniowskim się nie kończy. Tam ja bym bardzo chciał przyczynić się do tego, żeby ten... Myślę, że to jest jeszcze taka mentalność rodem z PRL-u. Jest to takie miejsce w Polsce, gdzie ta mentalność przetrwała, gdzie działać jest najważniejsze.
0: Ale Kmita mówi, będziemy robić audyt. Nie wierzy pan, że zrobi uczciwy audyt? No, jakby...
1: Nie wierzę. Uważam, że pan Kmita może po to tam być, żeby
0: pan
1: właśnie...
0: Mówi, za 2-3 tygodnie będą wyniki audytu. Może pan poczeka.
1: Ale kto robi ten audyt? Sekretarz generalny, pan Pałys, który od 20 lat jest najbliższym współpracownikiem Piesiewicza i w koszykówce, i w PKO-lu. Pan Kotowicz, który podpisywał te wszystkie umowy, i pan Pałys.
0: To zewnętrzna firma wynajęta.
1: Ale przecież ci ludzie, to dlaczego on nawet nie wymienił najbliższych współpracowników Piesiewicza? Dlaczego nie odszedł sekretarz generalny, który jest skompromitowany totalnie?
0: Czy to jest beton? Betonuje ten układ?
1: Myślę, że tam są dwie motywacje. Pierwsza, na betonowaniu dojdę do władzy, bo ci ludzie się boją. W związku z tym postawią na mnie, bo ja im zagwarantuję zachowanie status quo. A po drugie, myślę, że pan Kmita jest osobiście zainteresowany tym, żeby prawda o PKO-lu nie wyszła na jaw, bo to jest prawda również dla niego bardzo, bardzo niekorzystna.
0: Prawda o PKO-lu? To jest jaka prawda, pana zdaniem?
1: Ja wszystkich dokumentów nie znam. Ja o tym na przykład, że wszyscy prezesi mieli samochody służbowe i to nie tanie, to do głowy by mi to nie przyszło, że to jest
0: możliwe. Tego się pan dowiedział od prezesa Kmity. No.
1: Ale myślę, że pan Kmita tak inteligentnie to robi. Ja tego nie ukrywam. To jest bardzo inteligentny człowiek, ale na końcu nim powoduje strach w mojej ocenie. On się boi.
0: Zostawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam dalszy ciąg rozmowy, między innymi o byłym prezesie Piesiewiczu.
2: Rozmowa nie tylko o sporcie, od teraz w sieci.
3: A kolejne fakty w RMF FM o 8.30. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Pytaliście, czy będzie Karwat Marek Magic. Jest, proszę, teraz
6: dla was.

Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Policjanci zatrzymali 15 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Oni byli poszukiwani za pobicie co najmniej 3 osób.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry,
2: co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Chodzi o bójkę z początku lipca na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Grupa fanatyków jednej z łódzkich drużyn zaatakowała kilka osób. Z ustaleń śledczych wynika, że pseudokibice pobili przypadkowych, nieznanych im przechodniów. Policjanci w tej sprawie 2 dni temu zatrzymali 15 mężczyzn. Większość z nich miała od 19 do 38 lat, ale był wśród nich jeden nieletni. Wszyscy usłyszeli już zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia. Łódzka prokuratura zdecydowała też o objęciu wszystkich podejrzanych policyjnym dozorem.
1: Dachowanie samochodu na krewie 19 w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu.
2: Między Boguchwałą a Krościenkiem Wyżnym zablokowany jest pas w stronę Barwinka.
1: Dziś pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, ale lato jeszcze się nie kończy, na przykład we włoskim Forte dei Marmi.
2: Władze tego luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii postanowiły przedłużyć do 1 listopada otwarcie tamtejszych plaż. Ogłoszoną we wtorek decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, no a także zmianami w ruchu turystycznym.
1: Zatem równonoc jesienna, po włosku jeszcze do listopada w wakacyjnym, letnim, plażowym nastroju.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Nasi siatkarze czekają na półfinałowego rywala na Mistrzostwach Europy.
2: Wczoraj biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0. A fakty sportowe jeszcze z Sofii ma Patryk Serwański.
5: Dwa sety to bardzo pewna gra Polaków. Dość powiedzieć, że Niemcy prowadzili w pierwszym secie po raz ostatni 2-1, a w drugim ani razu nie mieli większej liczby punktów od biało-czerwonych. Trzeci set to trochę inna historia. Rywale w końcu z przodu, ale to nas nie zaskoczyło.
6: Przez pierwsze dwa sety troszkę słabiej zagrywali, a jak już się udało im coś zagrać, to raczej nie mieli się problemu z przyjęciem. Prędzej czy później musiał taki przełom nastąpić, ale szybko skontrolowaliśmy sytuację.
5: Komentował Tomasz Fornal. 25-23, 25-17 i 25-17. W takim stylu meldujemy się w półfinale Mistrzostw Europy. Dziś Polacy dowiedzą się, z kim zagrają w tym półfinale. To będą Belgowie albo Słoweńcy. Rekordowe przychody klubów piłkarskiej ekstraklasy w minionym sezonie według raportu firmy Grant Thornton wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych.
7: Co ważne, we wszystkich kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu. 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony.
5: Mówił prezes spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki. Na wyjątkowy mecz kibiców zaprasza Pogoń Szczecin. W sobotę portowcy zagrają towarzysko z włoskim Udinese. Pojedynek ma wymiar charytatywny. Chodzi o wsparcie walczącego z ciężką chorobą Roberta Dymkowskiego, w przeszłości znakomitego napastnika Pogoni.
8: Mam wrażenie, że wszystko się w tym meczu zgadza. Jest wymiar charytatywny, wymiar wsparcia dla legendy naszego klubu. Jest świetny przeciwnik, również sportowo. Dla drużyny wartość dodatnia, żeby się z takimi rywalami mierzyć.
5: Podkreślał rzecznik prasowy szczecińskiego klubu Bartosz Witkowski. Trenerska zmiana w piłkarskiej pierwszej lidze. Czech Marek Jarolim szybko wyleciał z Arki Gdynia. Celem drużyny ma być powrót do ekstraklasy. A na razie Arka w 9 spotkaniach zdobyła tylko 11 punktów i zajmuje 12 miejsce w tabeli.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Ale mamy niespodziankę, ale mamy dobry temat, ale ja wam nie powiem jaki.
10: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Hot New.
1: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: Ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Prezydent nie ma wątpliwości.
4: Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest kwestią czasu.
3: Dzisiaj Karol Nawrocki będzie przemawiał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
4: Piotr M. i Anna P. zatrzymani przez CBA.
3: W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
4: W tych faktach też premiera na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Syrenka Picassa.
4: Zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki przekonuje, że realizacja zapowiadanego przez Donalda Trumpa projektu zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce jest jedynie kwestią czasu.
3: W rozmowie z Bloombergiem potwierdza, że właściwie teraz wybierana jest odpowiednia infrastruktura.
4: Po tym wyborze ma nadzieję, że wówczas amerykański prezydent będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump w Polsce. Nawrocki chciałby, by budowa tej stałej bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku.
3: Polski prezydent dzisiaj przemawiać będzie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ma mówić o kwestii bezpieczeństwa naszego regionu i rosyjskich działaniach, które prowadzą do eskalacji.
4: W Nowym Jorku jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, rozmowy te kuluarowe dotyczą m.in. stałej bazy w Polsce, ale też groźby opóźnień dostaw amerykańskiego uzbrojenia.
5: Dzień dobry. Tak, Amerykanie poinformowali sojuszników, że z powodu wojny w Iranie muszą uzupełnić własne magazyny. To w niektórych przypadkach mogą być nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. Właśnie tutaj, w Nowym Jorku, toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO.
6: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
5: Powiedział prezydent Karol Nawrocki z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
7: Trzymamy się faktów.
4: Dwie osoby zatrzymali dziś rano agenci CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej.
3: Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to Anna P. oraz Piotr M. Aktualnie są oni przewożeni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
4: To ona prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i

0: wtargnął na teren obiektu, przeskakując przez płot, natomiast parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości przez kilka dni okupowała budynek AWS-u. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w tej sprawie.
1: W Faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Co grozi Mateckiemu i Kurowskiej?
2: Najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej, czyli nagana, jak ustaliłem nieoficjalnie, gdy tylko marszałek Sejmu przekaże komisji wniosek prokuratury okręgowej, co stanie się na początku najbliższego posiedzenia Sejmu. Jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej. Równocześnie w związku ze wspomnianym śledztwem prokuratura zbiera i analizuje materiały dowodowe i sprawdza, czy są podstawy do postawienia parlamentarzystom PiS-u zarzutów za m.in. zakłócanie miru domowego. To przestępstwo z kodeksu karnego, za które grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do roku. Postawienie zarzutów wymagałoby jednak uchylenia immunitetu.
0: Teraz w Faktach filmowa Syrenka Picassa to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami nowy komediodramat Janusza Zaorskiego, twórcy kultowego piłkarskiego pokera.
1: Jedną z głównych ról w filmie, który premierowo pokazywany jest na festiwalu w Gdyni, gra Maciej Musiał.
0: Jego bohater był świadkiem wizyty słynnego malarza w Warszawie pod koniec lat 40., a aktor gra w stylizacji retro.
3: Ja organizuję te potańcówki międzypokoleniowe, tam się czasami ludzie przebierają, więc widzę ich tak ubranych. To była niezwykła przyjemność, żeby móc wejść do tego magazynu wielkiego wytwórni filmów fabularnych i móc powybierać te garnitury, te krawaty, te buty. Januszowi zależało, żeby miał kapelusz. Często w filmach, jak przenosimy się w czasie, to jest takie stare. Czuć tam, wiesz, że to było już kiedyś.
4: Naftalina, tak.
3: Tak, a tutaj chodziło o to, żeby to było wszystko świeże, że tam jest życie w tym i to się dzieje tu i teraz.
1: Do rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Maciejem Musiałem wrócimy dzisiaj w Faktach.
5: Przodowników pracy odwiedził na nowo budującym się osiedlu w Warszawie Pablo Picasso.
6: Pablo Picasso.
7: Radomski.
0: W tej właśnie roli. Maciej Musiał. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Czas na jesienną
10: programę. Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gramofon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoni, Tomasz Staniszewski z nami. Witamy.
2: I zapraszamy. Dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta wśród zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: I od tej informacji zaczynamy. Fakty o 10.
2: Potem Sławomir Nitras o nowym prezesie PKOL-u Marianie Kmicie.
3: Pozorna zmiana. Pan Kmita to jest najbliższy współpracownik pana Piesiewicza.
1: O 10 także twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: A dzisiaj sprawdzamy, jak zachęcić najmłodszych do ruchu. Dyrektor w Kancelarii Prezydenta wśród zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, dziś rano agenci weszli do domów Anny Plakwicz i Piotra Matczuka. To dawni pracownicy Kancelarii Prezydenta w czasach PiS, którzy potem założyli własną firmę.
2: Więcej o niej i o tej sprawie wie Krzysztof Brenda.
4: Witam,
2: i opowie.
4: Dzień dobry.
2: Czego dokładnie dotyczy śledztwo?
4: Nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach PiS-u, tak podaje rzecznik koordynatora służb specjalnych. A dokładnie chodzi o to, że Piotr Matczuk i Anna Plakwicz, pracujące wcześniej w Kancelarii Premiera, założyli firmę Solvere. I ta firma za pieniądze fundacji rozwiesiła w całej Polsce plakaty w ramach kampanii Sprawiedliwe Sądy. Na tych plakatach umieszczane były informacje, że sędziowie są źli, że to kasta, że są niesprawiedliwi i tak dalej. Jak Państwo pewnie pamiętają, to był początek wojny Prawa i Sprawiedliwości z ówczesnym środowiskiem sędziowskim. CBA w tym wszystkim dopatruje się przestępstwa, dlatego dzisiaj rano zatrzymało panią Plakwicz i pana Matczuka, no i teraz oni są więzieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, gdzie mogą spodziewać się zarzutów. Piotr Matczuk jest dzisiaj komentatorem telewizji Republika, Anna Plakwicz natomiast jest dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta u Karola Nawrockiego. Można się więc spodziewać protestów ze strony Kancelarii Głowy Państwa.
1: Spółki Skarbu Państwa nie powinny finansować PKOL-u. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras, były minister sportu. Dlaczego?
2: Bo jego zdaniem w PKOL-u nic się nie zmieniło.
3: Nie ma żadnych zmian w PKOL-u. Jest pozorna zmiana. Pan Kmita to jest najbliższy współpracownik pana Piesiewicza.
2: Tak przekonuje Sławomir Nitras. W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, co były minister sportu zarzuca Marianowi Kmicie, pełniącemu obowiązki prezesa PKOL-u?
5: To, że to właśnie on wprowadzał Piesiewicza na sportowe salony.
3: To pan Kmita stał tak naprawdę za wyborem. Oczywiście pan Sasin dał przyzwolenie, ale takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
5: Nitras nie wierzy również w zapewnienia, że Kmita nic nie wiedział o ujawnianych obecnie nieprawidłowościach w związku.
3: A ja twierdzę, że wszystko wiedział.

0: jesteśmy.
1: A poranna rozmowa jest na stronie rmf24.pl.
2: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: Jak zachęcić najmłodszych do ruchu?
3: Dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmujemy się aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży.
4: Najnowsze dane WHO pokazują, że 80% dzieci w Polsce nie wykonuje zalecanych 60 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Wady postawy jak właśnie koślawość kolan, czy koślawość stawów skokowych, czy zwiększona lordoza lędźwiowa, czy też wdowi garb, to wszystko jest konsekwencją właśnie siedzącego trybu życia, braku aktywności fizycznej.
3: Mówiła Barbara Malmon, fizjoterapeutka z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
1: Nasza ekspertka właśnie rozpoczyna swój telefoniczny dyżur pod numerem 12 200 0010.
3: Zachęcamy do dzwonienia i zadawania pytań.
1: Polecamy też stronę rmf24.pl, zakładka zdrowie, gdzie sprawdzicie, czy waga waszego dziecka jest w normie.
3: Telefony od zaniepokojonych turystów odbierają w ostatnim czasie pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i ratownicy Topru.
1: To za sprawą odgłosów rykowiska samców jeleni, które wędrujące po Tatrach biorą za niedźwiedzie.
3: Jak przyznaje Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, zdarzało się nawet, że turyści uciekali na drzewa. Zupełnie niepotrzebnie.
5: W tej chwili już zaczyna powolutku być kulminacja, więc w ciągu dnia można usłyszeć to rykowisko. A jak się zachowujemy? Przede wszystkim nie staramy się podchodzić. One są z reguły tam kilkadziesiąt, kilkaset metrów, bo ten głos się roznosi po górach, szczególnie z hal, z jakiejś tam wyższej wysokości, to bardzo dobrze słyszymy. Nie staramy się podchodzić, a jeżeli nawet widzimy, jest gdzieś bliżej, to tym bardziej nie podchodzimy do niego, tylko z daleka obserwujemy, słuchamy, delektujemy się tym dźwiękiem.
3: No to delektujmy się. Rykowisko jeleni to także sygnał zmian w przyrodzie.
1: Dziś rozpoczęła się astronomiczna jesień, która potrwa krótko, niecałe 90 dni.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Hot News.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Znamy powody zatrzymania Katarzyny G., matki podejrzanego o zabójstwo 16-latki z Mławy. O szczegółach opowie reporter RMF FM. Jan Hoffman rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa. Posłuchajcie, komu polityk przekazał swoje poparcie. Zajrzymy też do studia RMF FM na festiwalu filmowym w Gdyni. Za moment fakty kulturalne i nowe doniesienia ze świata filmu. Katarzyna G., matka mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zaatakowała policjantów, którzy prowadzili w jej domu przeszukanie. To powód zatrzymania tej kobiety. Funkcjonariusze byli w jej mieszkaniu w związku ze śledztwem mającym wyjaśnić, czy Katarzyna G. podżegała do zabójstwa osoby, które dążą do skazania jej syna. Fakty o 11 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy. Krzysztofie, co teraz dzieje się z tą kobietą?
3: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Zarzuty naruszenia nietykalności będą jej stawiać policjanci. To odrębne dochodzenie od wszczętego w sprawie podżegania do zabójstwa. Jak mówił Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku, przeszukanie dotyczyło głównej sprawy.
4: Policja pojechała na to przeszukanie, aby zabezpieczyć głównie elektroniczne nośniki danych, ale też dokumenty. No i doszło tam do nieprzewidzianych wydarzeń, zupełnie nieplanowanych, takich spadkowych.
3: Kobieta miała uderzyć jednego z policjantów. Właśnie za to usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności interweniującego funkcjonariusza.
2: A szerzej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów krakowskiego referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta, zrezygnował z kandydowania na ten urząd. Jak informuje reporter RMF FM, polityk przekazał swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale. Po rezygnacji Hoffmana o fotel prezydenta Krakowa będzie walczyć 7 kandydatów. Krakowianie do urn pójdą w najbliższą niedzielę. Prezydent Ukrainy wystąpi dziś w Nowym Jorku z przemówieniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj ukraiński przywódca spotkał się tam z prezydentem USA. Po tym spotkaniu wyraził nadzieję, że z pomocą Donalda Trumpa uda się wkrótce zakończyć wojnę w Ukrainie. Na linii Nowy Jork i korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, wkrótce, czyli kiedy?
5: Dzień dobry. Mówiąc wkrótce, prezydent Ukrainy ma na myśli czas przed nadejściem zimy. Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej, zanim nadejdzie zima, powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom. Trump stwierdził: myślę, że zawrą porozumienie. Nie chcę mówić, jakie to będzie porozumienie, stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy nadal wierzy w to, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. O tym mówił w ONZ rok temu. Wiemy, że w czasie rozmowy poruszono sprawę dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla Kijowa oraz możliwość produkcji rakiet do systemu Patriot na licencji w Ukrainie. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
2: Przypominamy, trwa dyżur telefoniczny naszej ekspertki, fizjoterapeutki Barbary Malmon. To w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM, w którym mówimy o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Powtórzmy jeszcze ten numer do naszej specjalistki 12 200 0010. Ten numer znajdziecie też na stronie rmf24.pl/zdrowie. Jest 23 września, od 9 godzin mamy już jesień.

0: kulturalne z festiwalu filmowego w Gdyni.
1: Łączymy się ze studiem faktów kulturalnych RMF FM na tym festiwalu. Tam na posterunku Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy gorąco, Kasiu.
2: Dzień dobry. W Gdyni piękne słońce dzisiaj, wiesz?
1: No to zazdrościmy, bo to na południu, chociaż też widzę, że troszeczkę już też słoneczko wyjrzało. Kasiu, jak w tym roku wypada tu, czyli w Krakowie, jak w tym roku wypada konfrontacja debiutenci mistrzowie?
2: No jeśli chodzi o konkurs główny w Gdyni, to jest to edycja młodości, ale zbalansowanej z filmami autorów, których znamy. Paweł Pawlikowski, Jan Komasa, Piotr Domalewski, Agnieszka Smoczyńska dostawali w przeszłości w Gdyni nagrody, a dziś obok nich o Złote Lwy walczą debiutanci i wraca też najstarszy w tej stawce, Janusz Zaorski, twórca kultowego piłkarskiego pokera, który do swojego nowego filmu Syrenka Picassa zaprosił Macieja Musiała, a Maciek, jak mi mówi, bardzo się z tego spotkania ucieszył.
3: Pan Janusz jest absolutną legendą. Bardzo się cieszyłem, że w ogóle mogę zobaczyć, jak myśli, jak kombinuje, jak pracuje. Pan Janusz jest najbardziej pozytywnym reżyserem, jakiego znam chyba. Tak uśmiechnięty, radosny, cieszy się, że robi filmy. Pracował z dużą ilością ludzi, z którymi już wcześniej robił kiedyś filmy. Miałem poczucie, że to jest jakaś inna generacja ludzi, którzy naprawdę zostawiają serce, bardzo się troszczą, tak czule. Bardzo było dużo czułości w ogóle na tym planie.
2: Do konkursu głównego dołączają dziś oficjalne kolejne tytuły, wśród nich bardzo oczekiwana Nasza rewolucja o opozycjonistach Gajce i Jacku Kuroniach. Piękna historia, miłosna. Grający główną rolę Arkadiusz Jakubik będzie nam jeszcze dziś w faktach o tych emocjach opowiadał.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Bierzemy rekordowe ilości L4, jest jeden kod, który się powtarza za chwilę.
5: Słuchacie RMF Hot News.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie przy mikrofonie Ewa Kwaśnym. Witamy, Ewo.
2: Witam ponownie, zapraszam. Betonowe bloki na szynach, najechały na nie pociągi towarowe. Nikt na szczęście nie ucierpiał. O groźnym incydencie na Lubelszczyźnie za moment. Dziennikarz RMF FM. 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Jak już mówiliśmy, zrezygnował Jan Hoffman. A w naszym cyklu Twoje zdrowie o tym, jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Groźny incydent na torach Wiedlance na Lubelszczyźnie. Ktoś położył na szynach w obu kierunkach betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Nie doszło do wykolejenia. Przez Jedlankę przebiega tak zwana towarowa obwodnica Warszawy z Łukowa do Skierniewic. Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie są ustalenia służb?
3: Zgłoszenie dotyczyło najechania na przeszkodę i uszkodzenia tak zwanych przednich zgarniaczy w lokomotywach pociągów jadących w przeciwnych kierunkach. Chodzi o pociąg relacji Konin Biała Podlaska złożony z 24 wagonów oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Na miejsce przyjechali kontrterroryści z Lublina. Nie natrafili na żadne materiały wybuchowe. O sprawie poinformowano m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
2: 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Dziś, jak informowaliśmy już w faktach, ze startu zrezygnował jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Jan Hoffman poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. A w studiu nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Maćku, czy to oznacza, że w razie wygranej Gibały Hoffman zostanie wiceprezydentem?
4: Na razie Łukasz Gibała jedynie obiecał, że jeśli wygra, to zrealizuje wyborcze postulaty Hoffmana.
5: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to za wcześnie.
6: Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana.
4: Obaj panowie podpisali dziś pakt o współpracy. Gibała jest liderem w sondażach przedwyborczych. Na drugim miejscu plasuje się senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Zaś o ostatnie miejsce na podium biją się przedstawiciele PiSu i Lewicy.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Kto zostanie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy? Odpowiedź poznamy już dziś po południu. Belgia albo Słowenia. To nasi potencjalni przeciwnicy. Na linii nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa, Patryk Serwański. Patryku, z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
8: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej namówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym. On pytania o potencjalnych rywali najczęściej zbywa machnięciem ręki. Jakub Popiwczak, nasz libero, mówi z kolei w ten sposób.
9: Belgia lub Słowenia, no kolejny przeciwnik raczej, z którym jeżeli zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy wygrać, także kto to będzie, nie ma znaczenia, ja wierzę po prostu w siłę polskiej reprezentacji.
8: Także opinie w naszym obozie, no dość zbieżne, wieczorem jeszcze jeden ćwierćfinał, Włosi zagrają w nim z Finami.
2: Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej? To temat naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Lekcja wychowania fizycznego powinna być dla każdego, dlatego szkoła podstawowa numer 153 w Krakowie proponuje nie tylko sporty zespołowe, ale też gimnastykę, taniec, a nawet gry terenowe. Szkołę odwiedziła nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
10: Czy lubicie ćwiczyć?
11: Ja szczególnie lubię siatkówkę.
10: Na WF-ie zaczęłaś grać w siatkówkę, czy grałaś już wcześniej?
11: Zaczęłam właśnie na WF-ie.
10: Jak zachęcić dzieci do ćwiczeń na lekcji WF-u?
12: Staramy się tak prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, aby dzieci nie skupiały się na tym, że one muszą ćwiczyć, żeby wybierały to, co lubią. Stworzyliśmy projekt Szkoła po Szkole. Uczniowie nie wracają do domu, tylko zaraz po lekcjach mają zajęcia sportowe z różnych dyscyplin.
10: Co daje to, że dzieci chodzą na WF?
12: Ruch daje nam energię, daje nam radość, dobre samopoczucie.
2: Mówiły Anna Pokrzyk, nauczycielka wychowania fizycznego i uczennice z krakowskiej podstawówki. Najtrudniejszy pierwszy krok, jak zachęcić dzieci i młodzież do ruchu? Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam praktycznie

0: się dzieją absolutnie niesamowite, wzruszające dla mnie i jestem szczęśliwy. Nie chcę jakoś tak być przesadnie dumnym z tego do świata, ale jestem dumny sam przed sobą, że to się udało i że to zrobiłem. Trzeba zejść na tą ziemię i jak chce się robić dalej, to trzeba tutaj zaczynać. No i staram się tutaj właśnie tak czuć.
1: Laureatów Gdyńskiego Festiwalu poznamy w sobotę wieczorem. A my z kolejną porcją faktów w RMF FM wracamy punktualnie o 13.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF Hot New.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam ponownie.
2: Posłuchajmy, na zegarach już prawie 13.
1: 30 lat więzienia dla Tomasza J. za zabójstwo księdza z Kłobucka. Sąd apelacyjny zaostrzył wyrok. Groźny wypadek w Śląskiem na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach. Śledztwo w sprawie afery zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy. Za moment szczegóły w relacji reportera RMF FM. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa. I o tym też w faktach. Podwyższona kara dla zabójcy księdza z Kłobucka w Śląskiem. Sąd apelacyjny w Katowicach skazał dziś Tomasza J. na 30 lat więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek. Witaj.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Marcinie, jak sąd uzasadniał decyzję?
3: Według sądu w pierwszej instancji dokonano właściwych ustaleń, ale wymierzona wiosną tego roku kara, 20 lat więzienia, była zbyt łagodna, dlatego dzisiaj karę podwyższono. Po pierwszym wyroku odwołała się prokuratura, która za zabójstwo domagała się dożywocia. Odwołanie złożyła też obrona, argumentując, że chodziło o rozbój, a śmierć księdza to nieszczęśliwy wypadek. Do zbrodni doszło 1,5 roku temu w Kłobucku. Oskarżony miał dowiedzieć się, że ksiądz ma pieniądze pochodzące z ofiar składanych przez wiernych. Napastnik ukrył się w garażu, a następnie zaatakował księdza, krępując mu ręce i zakładając folię na twarz. Ksiądz się udusił. Mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony i zatrzymany.
1: Wypadek na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach na Śląsku. Samochód osobowy wjechał tam w naczepę tira. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. Trasa S1 w kierunku Tychów i Bielska-Białej jest teraz zablokowana. Wprowadzono objazd przez A4. Jak informuje reporter RMF FM, korek po wypadku zaczyna się już w Sosnowcu. Śledztwo w sprawie afery zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone dziś przez Śląski Wydział Prokuratury. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, kiedy zespół śledczy ma zacząć pracę?
4: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
5: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
4: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy zonda krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
5: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
4: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szefem zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie zonda krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
6: Mówimy o tym pierwsi.
1: Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku paliwa, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym. Na jednym ładowaniu, seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym, Miko Marczyk przejechał 1338 km.
7: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły, przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Nadal mieliśmy po przejechaniu tego dystansu 1050 km prąd i zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km. Tym samym pobijamy rekord o ponad 120 km. Jechaliśmy ponad 40 kilka godzin.
1: W czasie bicia rekordu auto prowadzone przez Miko Marczyka zużyło średnio na 100 km 7,1 kWh. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej. Capoeira to połączenie muzyki ze sztuką walki. W tej dyscyplinie, choć wygląda na skomplikowaną, podobno każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Zaczynają już kilkuletnie dzieci.
9: Capoeira jest bogata. Jest i gimnastyka, gibkość, elastyczność, sztuki walki, ale jest też muzyka, rytmika i element tańca, więc to wszystko sprawia, że ona jest takim sportem dla każdego i też dla tych dzieci, które nie mają aż takich predyspozycji.
8: Miałeś problem ze zrobieniem gwiazdy, tak? A jak teraz robisz gwiazdę?
10: Wow! Jestem taka zwinniejsza, na przykład na WF-ie w szkole.
1: Z trenerem Adamem Fabą i uczestnikami zajęć w Krakowie rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na

Krzysiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Studiem faktów RMF FM na zegarach 14, przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
2: Zapraszam. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń, informuje dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Z tymi informacjami za moment dziennikarz RMF FM. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS, uzgodniony przez państwa wspólnoty, chodzi o tak zwany unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Ruszyły ostatnie przygotowania do niedzielnego maratonu warszawskiego.
3: Zawodnicy są naprawdę ze wszystkich kontynentów.
2: Wybiła 14. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim warmińsko-mazurskim. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z tymi ważnymi informacjami. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
4: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
5: Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
4: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
5: Traktujemy to jako intencjonalne, zamierzone, no bo takie krótkotrwałe naruszenia wskazują na to, że testują nas. To nie jest pierwszy raz, kiedy Rosjanie wykonują tego typu manewry i sprawdzają naszą gotowość.
4: Od rana w obwodzie królewieckim trwały obserwowane przez nas rosyjskie szkolenia lotnicze z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Kolejny element reformy unijnego systemu ETS, uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, żeby uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachować je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego byliśmy za?
7: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. Przy obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
2: Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. maraton warszawski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ile osób pobiegnie w maratonie?
8: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
9: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
8: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 kilometrów.
2: Po ponad 5 miesiącach żeglugi, dwukrotnym pokonaniu Atlantyku i tysiącach mil morskich żeglowiec Dar Młodzieży wrócił dzisiaj do Gdyni. Na nabrzeżu rodziny i bliscy czekali na studentów i załogę.
10: Wzruszenie, duże wzruszenie.
11: Fajnie, że po prostu wrócił szczęśliwie. Doświadczenie jakieś też po prostu z morzem związane pierwszy raz tak na takim statku na morzu.
12: Wzruszenie, duma.
13: I kiedy już go uściskamy.
14: No, ogromne emocje to na pewno, ale zadowolony, widać, tam się już uśmiecha do nas, także super, naprawdę super.
2: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Przypomnijmy, Dar Młodzieży reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, biorąc udział w wielkiej paradzie żaglowców na rzece Hudson w Nowym Jorku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To ja mówię serdeczne dzięki. Słyszymy się jutro. Mateusz Opierchał, a tutaj radiowe Olki. Dzień dobry.
0: RMF Hot New.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM, przy mikrofonie Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
2: Witam również serdecznie, zapraszam. 42 sekundy nad Polską mamy nowe fakty w sprawie rosyjskiego śmigłowca, który naruszył naszą przestrzeń. Groźny wypadek drogowy na Mazowszu. Ile jeszcze potrwa audyt w Polskim Komitecie Olimpijskim? Posłuchajcie opinii Roberta Korzeniowskiego.
3: PKOL działa w trybie awaryjnym, ale my, olimpijczycy, działamy dalej.
2: W cyklu Twoje zdrowie zachęcamy młodzież do spacerów i ćwiczeń.
4: Spontaniczna aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazane.
2: To są fakty RMF FM o 15:00. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Tak twierdzi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W ten sposób komentuje naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna wleciała na północ od Braniewa w Rymińsko-Mazurskiem na głębokość 300 metrów i przebywała nad polskim terytorium 42 sekundy. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jaka była nasza reakcja?
5: Jak napisano w komunikacie, lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne sił zbrojnych. RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Były wiceszef BBN i dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko, twierdzi natomiast, że reakcja powinna być ostrzejsza.
6: W takiej sytuacji jak ta, to w mojej ocenie uzasadnione już było oddanie chociażby strzałów ostrzegawczych po to, żeby pokazać, jesteście widziani, natychmiast zawracajcie do siebie.
5: Jak dodał w rozmowie w radiu RMF24, to nie pierwszy tego rodzaju incydent. Według niego trzeba się zastanowić, czy w każdym przypadku należy podrywać parę myśliwców. To potężny koszt. Być może większą rolę powinny odgrywać naziemne systemy obrony powietrznej. Potrzeba też zmiany przepisów dotyczących procesu podejmowania decyzji o przeciwdziałaniu naruszeniom przestrzeni powietrznej.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Królewska na Mazowszu. To odcinek Radom-Zwoleń. Zderzyły się tam dwie osobówki i auto dostawcze. Trasa jest zablokowana. Kilka tygodni potrwa jeszcze audyt w Polskim Komitecie Olimpijskim. Przewiduje w rozmowie z RMF FM Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Ten audyt dotyczący przede wszystkim sytuacji finansowej PKOL-u zapowiedział w ubiegłym tygodniu nowy pełniący obowiązki prezesa komitetu Marian Kmita. Wcześniej prezydium odwołało z tego stanowiska przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli audyt będzie przeprowadzany głęboko, rzetelnie, a przecież tylko taki audyt ma sens, no to myślę, że to są tygodnie co najmniej najbliższe.
7: Jak z pana perspektywy teraz pracuje PKOL?
3: PKOL działa w trybie awaryjnym, ale my, olimpijczycy, działamy dalej, robimy swoje.
7: Czy do końca roku według pana uda się uporządkować tę sytuację?
3: Wnioski audytowe powinny być jakieś do końca roku. I ja myślę, że do końca roku też powinniśmy mieć przygotowane zręby nowego statutu i będziemy na pewno się włączać do tego.
2: Z Robertem Korzeniowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
2: W cyklu Twoje zdrowie dziś zajmujemy się aktywnością fizyczną najmłodszych. Konsekwencje braku ruchu u dzieci codziennie widzę na sali ćwiczeń, mówi nam Barbara Malmon, fizjoterapeutka z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
4: Jak pokazują badania, u dzieci, u których występuje nadwaga, otyłość, ryzyko wystąpienia koślawości kolan jest 6-krotnie większe niż u dzieci z prawidłową masą ciała i u dzieci aktywnych.
9: Taki zestaw ćwiczeń dla najmłodszych na dzień dobry.
4: Raczej bym powiedziała, że po prostu spontaniczna aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana. Czyli te spacery, rower, w domu można zaangażować nawet zwykłego pluszaka w przerzucanie go ze stóp do rąk, w leżeniu na plecach. Tak naprawdę najprostsze aktywności.
2: Z fizjoterapeutką rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Czarnobielski. Na portalu rmf24.pl podpowiadamy, jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Pierwszy dzień jesieni w większości regionów wita nas jesiennie. Po czym można poznać, że jest już jesień? Jak widzą to dzieci?
10: Zasiadły liście po prostu kolorowe.
11: Teraz mamy już jesień?
10: Tak.
11: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
10: Bo taka pogoda się zmieniła.
11: Czyli co się zrobiło?
10: Jesień.
11: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
10: O kasztanach, jaziębinie, ziśkach i o zjechach.
11: I to wszystko nam mówi, że...
10: Jest jesień.
2: Z łódzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A fakty RMF FM wracają punktualnie o 15:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Hot News.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: W rejonie Malborka trwają poszukiwania obiektu, który mógł wlecieć w polską przestrzeń od strony rosyjskiego obwodu królewieckiego. Nie wiadomo na razie, co to mogło być. Przypomnijmy, przed południem na kilkadziesiąt sekund w polską przestrzeń wleciał rosyjski śmigłowiec wojskowy. Ten temat wróci w faktach za pół godziny. Cztery samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczarnia. Nie ma informacji o poszkodowanych, zablokowany jest pas w kierunku Gdyni. Samotność i poczucie izolacji społecznej ma konkretny, negatywny wpływ na nasze zdrowie.
2: Badania naukowców z Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie pokazują, że poczucie osamotnienia może nam odebrać nawet kilka lat życia w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
2: Dzień
1: witamy.
2: Dobry.
1: Grzegorzu, naukowcy przyznają, że izolacja społeczna i samotność to nie to samo.
2: Izolacja społeczna to obiektywny brak kontaktów społecznych, natomiast samotność to subiektywne poczucie niezadowolenia z jakości relacji niezależnie od ich liczby. Oba te stany mają jednak poważne konsekwencje dla zdrowia. Analizy dotyczące ponad 270 tysięcy osób pokazały, że przyspieszają one o od 2 do 6 lat pojawienie się niekorzystnych zmian fizycznych i psychicznych. Mężczyźni są bardziej wrażliwi, ale ponieważ kobiety żyją dłużej, te problemy też panie dotykają. Co ważne, zdrowy styl życia łagodzi efekty samotności, ale dobrego kontaktu z innymi nie zastąpi. Tak jak nie zastąpią też media społecznościowe.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Ponad 20 centymetrów śniegu leży na Kasprowym Wierchu, a TOPR ogłosił już pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Zima nieco zaskoczyła turystów.
3: Trochę nas złapało podmurowańca, więc pogoda w Tatrach taka jest.
4: U nas śnieg raczej na Pomorzu tak nie pada, raczej mniej go jest.
5: I chyba nie we wrześniu.
4: O, definitywnie nie we wrześniu.
5: Zimową kurtkę?
4: Nie.
5: Buty?
6: To najważniejsze. Czapka, ciepłe rękawiczka.
5: Spodnie i czapka rękawiczka, właśnie.
7: I wtedy żadna pora roku nie straszna.
5: Właśnie.
1: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Najważniejsze i najciekawsze fakty w RMF FM, między innymi o zapachach jesieni już za pół godziny, zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Ja dziękuję za uwagę i spokojnego popołudnia życzę. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tydzień w radiu RMF 24.
10: Chiny zmagają się z bańką długu.
11: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
9: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
12: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
9: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Let's go.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Celewski.
2: Witamy i zapraszamy. Zagadkowy obiekt poszukiwany w okolicach Malborka.
3: W akcji uczestniczą różne służby, donosi reporter RMF FM.
2: Uwaga, nasi zmotoryzowani słuchacze.
3: Podamy raport z dróg w Łódzkiem i na Podkarpaciu.
2: Fanów polskiego kina zaprosimy do festiwalowej Gdyni.
3: Nasza dziennikarka zrecenzuje filmową premierę.
2: Będą też zapachy jesieni.
3: Co nam o niej mówi nos? Kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, policjantów i strażaków poszukuje obiektu, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem.
2: W poszukiwaniach uczestniczą też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to działania prewencyjne.
3: Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego mowa o prewencji?
4: Bo nie ma stuprocentowej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe. Nie dało się potwierdzić, czym mamy do czynienia. Wiadomo jedynie, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, z nadrosyjskiego obwodu królewieckiego, z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wiał. Moi rozmówcy twierdzą, że mógł to być na przykład balon. Mogło to być też na przykład stado ptaków. Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach, w miejsce, w którym taki obiekt zniknął z radarów, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec. Dodatkowo, jak się dowiedziałem, znów poderwano parę dyżurnych myśliwców MiG-29. Przed południem, przypomnę, wyleciały, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.
2: Uwaga, kierowcy! Autokar zderzył się z autem osobowym na drodze krajowej numer 94 w Nagawczynie na Podkarpaciu.
3: To odcinek Dębica-Sędziszów Małopolski.
2: Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Dębicy. Kolizja auta osobowego i ciężarówki na A1 w Budach Porajskich w Łódzkiem.
3: Uważajcie, zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska.
5: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
3: W Teatrze Muzycznym w Gdyni w konkursie głównym festiwalu właśnie zaczyna się uroczysta premiera filmu Nasza Rewolucja, której bohaterami są Grażyna i Jacek Kuroniowie.
2: Reżyserem tej opowieści o opozycjonistach z czasów PRL-u jest Piotr Domalewski, w przeszłości zdobywca Złotych Lwów za Cichą Noc i Ministrantów.
3: A teraz najlepsze źródło informacji. Film widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie.
6: Dzień dobry, dziękuję.
3: Połączyliśmy się z festiwalową Gdynią.
6: Tak,
3: no i jak wrażenia?
6: Zacznę od najlepszego, dobrze? Zawsze tak lubię. Od aktorstwa Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Jest naprawdę mistrzowskie.
7: Najważniejsza jest prawda i najważniejsze są emocje. I nacisk jakby na te emocje i prawdę był dla mnie od początku najważniejszy.
6: I to się udało. To jest piękna opowieść o wielkiej miłości, o niezłomności nawet w obliczu śmiertelnej choroby. Domalewski dobrze wie, jak nas wzruszyć. Ale obraz opozycji z czasów PRL-u wypada moim zdaniem momentami zbyt czarno-biało. Dzisiejsza Polska jest przecież mocno podzielona, a korzenie tych podziałów sięgają tamtych właśnie lat. Mimo tego słowa "musimy wygrać", które Grażyna Kuroń wypowiada na szpitalnym łóżku tuż przed śmiercią, brzmią bardzo przejmująco.
2: O 16.30 festiwalowe fakty kulturalne RMF FM.
3: Tak, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze są zapachy jesieni.
2: Mówimy o nich, bo dziś przywitaliśmy jesień i astronomiczną, i kalendarzową.
3: Jak czujemy jesień nosem?
2: Odpowiedzi szukaliśmy u Senselier, czyli ekspert w dziedzinie zapachów, Marty Siembab.
8: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy. Łączą się w nim dwie żywice, które są balsamiczne, wytrawne, odrobinę dymne i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy. Jesień też często nam się kojarzy z zapachem drzewnym, lekko, nawet można powiedzieć butwiejącym, grzybowym. Na przykład nuty patchouli czy wetyverii często kojarzą się z jesienią. Zapachy jesienne są odrobinę balsamiczne, dymne i roślinne, ale znika z nich nuta zielona.
3: Poezja. Do rozmowy z Martą Siembab wrócimy w kolejnych faktach.
2: I zdradzimy, jak pachniałyby perfumy, gdyby nosiły nazwę jesień.
3: No i czekamy także na wasze nosowe impresje pod adresem fakty@rmf.fm.
2: A pytamy o zapachy, z którymi kojarzy się wam jesień.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Zapach ziemi.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: 30. O roli Stanów Zjednoczonych jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie rozmawiają w Nowym Jorku amerykański sekretarz stanu Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem.
2: Szefowie dyplomacji USA i Rosji spotykają się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Utrudnienia po wypadku na trasie warszawskiej kolei dojazdowej.
1: Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na przejeździe w Grodzisku Mazowieckim.
2: Nikomu nic się nie stało. Za kierownicą samochodu siedział 87-latek.
1: Część pociągów jest opóźniona. Część kursuje na skróconej trasie. W sądzie rodzinnym znajdzie finał sprawa jazdy 12-latka na hulajnodze w Mysiadle w powiecie piaseczyńskim.
2: Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, opisz ten incydent.
3: Policjanci zauważyli szybko poruszającą się po ulicy osobę na hulajnodze i zatrzymali ją. Jak się okazało, kierującym był 12-latek bez wymaganej dla osób poniżej 13 roku życia karty rowerowej. Dodatkowo, jak się okazało, hulajnoga mogła jechać szybciej niż dozwolone przez przepisy 20 km na godzinę. Nastolatek został odwieziony do domu przez policjantów, a o karze dla niego zdecyduje teraz sąd rodzinny.
2: Teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaglądamy na festiwal filmowy w Gdyni. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Katarzyna Zebychowska-Szuchta, stolica polskiego kina.
2: Witamy.
4: A w Gdyni dziś kolejny dzień, słuchajcie, premier i uroczystych pokazów w konkursie głównym. Po czerwonym dywanie przeszły już dzisiaj ekipy m.in. dystopijnego filmu Czas, który nie nadszedł w reżyserii debiutantki Julii Rogowskiej i Dobry chłopiec Jana Komasy. A teraz trwa premiera Naszej rewolucji w reżyserii Piotra Domalewskiego. To jest tylko, przypomnę, historia takiej pięknej, głębokiej, pełnej poświęcej miłości Grażyny Gajki i Jacka Kuroniów i ich walki z aparatem totalitarnego państwa w czasach PRL-u.
5: Ja szukałem takich punktów, kiedy na tego Jacka będzie można spojrzeć troszkę z innej perspektywy, żeby nie był zbyt kryształowy i żeby nie stał się przez to papierową, bohaterską postacią. Nie, taki bohater mnie nie interesuje.
4: Tak mówi Arkadiusz Jakubik, grający Jacka Kuronia, a jutro w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni między innymi Mniej obcy. Historia legendy polskiej muzyki, lidera Lady Punk. Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Dużo jest tam muzyki i sporo emocji. Jury, któremu przewodniczy w tym roku reżyser Krzysztof Zanussi, wyda swój werdykt w sobotę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
2: Jesteśmy?
3: Przynosimy informacje. Służby mundurowe grożą rządowi odwieszeniem protestu.
2: Jednak przesuwają datę tej ewentualnej akcji.
3: Dziennikarz RMF FM powie, jakie warunki są stawiane władzy.
2: Posłuchajcie, co to za ultimatum.
3: W faktach ponadto sprawa zabronionych środków psychoaktywnych.
2: Substancje odnaleziono u pacjentów w Centrum Psychiatrii w Morawicy.
3: Co pachnie jesienią?
2: Jakie są zapachy nowego sezonu? Związki zawodowe służb mundurowych podległych MSWiA dają rządowi czas do drugiej połowy października na spełnienie uzgodnień zawartych kilkanaście miesięcy temu.
3: A jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, odwieszą akcję protestacyjną. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM.
2: Krzysztof Zasada zajął się tą sprawą. Krzysztofie, decyzja w sprawie protestu miała już zapaść w połowie września.
4: Tak, ale związkowcy czekali na odpowiedź MSWiA na ich list z ultimatum i dopiero teraz ta korespondencja dotarła. Ministerstwo prosi o czas na uzgodnienia punktów wynikających z porozumienia i zaprasza na spotkanie, o terminie którego poinformuje do 15 października. Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski powiedział mi, że zdecydowano się poczekać na to spotkanie, jednak już teraz stanowisko związków jest jednoznaczne.
5: Jeżeli ministerstwo nie przedstawi nam konkretnych propozycji z datami ich wprowadzenia, droga będzie jedna. Będziemy skorzystali ze swoich statutowych uprawnień i na pewno zostanie odwieszona akcja protestacyjna.
4: A związkowcy domagają się wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących wzrostu uposażeń, a także karty rodziny mundurowej, dającej przywileje m.in. w korzystaniu z resortowej opieki zdrowia.
3: Świętokrzyska policja wyjaśnia sprawę zabronionych substancji, które znaleziono u 5 pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pod Kielcami.
2: Funkcjonariusze wszczęli 3 niezależne postępowania. Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Dzień
2: witamy,
6: dobry.
2: Michale. Skąd mogą pochodzić te nielegalne substancje?
6: Policja podejrzewa, że część pacjentów mogła otrzymać je z zewnątrz, prawdopodobnie od osób, które odwiedzały ten największy szpital psychiatryczny w regionie świętokrzyskim. Zabronione substancje wykryto w organizmach pacjentów w czasie rutynowych badań medycznych. Jak ustaliłem, wśród nich jest silna, syntetyczna substancja psychoaktywna, która w większości krajów, w tym także w Polsce, jest traktowana jak nielegalny środek odurzający. Jak dotąd w tej sprawie nikt nie został zatrzymany, a w planie są m.in. kolejne przesłuchania.
2: Ostrzegamy kierowców. Bus zderzył się z ciężarówką na A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Udanin i Gościsław.
3: Uważajcie, jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
7: Ważne dla twojego zdrowia.
3: Jak zachęcić dziecko do aktywności fizycznej?
2: Mówimy o tym w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: Można zmotywować do ruchu, dając dobry przykład, że ten idzie z góry. To nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba wybrała się na zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i rodziców.
2: Uczestniczył w nich 4-letni Leoś razem z tatą.
8: Leoś, ale wysoko byłeś. Podobało ci się?
9: Tak.
8: To zachęca dziecko bardziej do aktywności, jeżeli widzi, że tata też właśnie uczestniczy w zajęciach.
10: Za każdym razem chcą powtarzać, jak tata na rower, to on chce na rower, więc jakby to jest mega ważne, żeby gdzieś tam dawać ten wzór.
11: Stópki i rączki na chwytach. O, właśnie.
8: Co daje wspinaczka?
11: Jest mocno promowana przy wszystkich wadach postawy, ponieważ mocno wpływa na mięśnie posturalne, mięśnie obręczy barkowej, pleców.
3: No, Leoś, zawodowiec. Tak do wspinaczki zachęcał instruktor Radosław Ruchała.
2: Jakie są zapachy jesieni? Pytamy, bo dziś początek tej pory roku.
3: I tak, Rafał z Kanady na adres fakty@rmf.fm napisał tymi słowy. Moja jesień pachnie lasem, mokrymi liśćmi, przyprawą dyniową i lekką zapowiedzią piernika.
2: Ładnie. A może wyobrażacie sobie perfumy o nazwie jesień?
3: Odtworzyła je dla nas pani Senselier, czyli ekspertka w dziedzinie zapachów Marta Siembab.
2: Jeśli miałaby pani stworzyć perfumy o nazwie jesień, to jaki byłby to zapach?
12: Gdyby miał być to zapach osobisty, mój prywatny zapach jesieni, to byłby to zapach bardzo zimny. Byłyby w nim nuty wietrzne, bardzo przenikliwie chłodne, plus odrobina zapachu leśnej ściółki, igliwia sosnowego, wyrastających grzybów. Gdyby miała być to polska jesień, to wrzuciłabym tam do tych listopadowych chłodów, które dopiero przed nami, też złociste nuty jesieni. Może nawet odrobinę solarne, może nawet przekornie nutkę kokosa, żeby przytrzymać jeszcze troszeczkę wspomnienie lata.
2: Ja już czuję ten zapach.
3: U mnie to byłaby kurka leśna, nie kurka wodna. W kolejnych faktach zapytamy o perfumy pod nazwą Złota Polska Jesień.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Hot New.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Zanna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zderzenie pociągu z autem osobowym na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu.
3: Jedna osoba jadąca samochodem została poszkodowana.
2: Lokalnym składem kolei dolnośląskich jechało 250 osób.
3: Samochód osobowy uderzył w bariery na A4 na Podkarpaciu między węzłami Łańcut i węzeł Rzeszów.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa.
3: Niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się i przenieść na inne obszary. Czy to w wyniku ataku hybrydowego, aktu sabotażu, czy też nieporozumienia.
2: Oświadczył w Nowym Jorku amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Dodał też, że Amerykanie podnoszą te kwestie w kontaktach z odpowiednimi osobami.
3: A odnosząc się do spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, Rubio podkreślił, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii.
2: Rubio poinformował także, że Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i radiu RMF 24.
3: Gościem Magdy Sakowskiej po 18 będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Posacki. Po 162 dniach do macierzystego portu wrócił Dar Młodzieży.
2: Żaglowiec wrócił z historycznej, możliwe ostatniej tak dalekiej podróży.
3: Statek wziął udział w hucznych obchodach 250-lecia istnienia USA. Po drodze odwiedził wiele europejskich i amerykańskich portów.
4: Moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie, to była Martynika. I to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje. Niesamowite przeżycie, jest w nas bardzo dużo emocji i wzruszeń przede wszystkim. Że wróciliśmy tutaj do Gdyni.
5: Co czuliście wchodząc tutaj do Gdyni, pływając już tutaj do basenu portowego?
6: Fajnie, pięknie, słoneczko świeci, fajna pogoda.
2: Ze studentami rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Kredyty mogą podrożeć i to już jesienią.
2: O tym już teraz Igor Skrzypek, witamy.
8: Dzień dobry, już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie z RMF FM członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
9: Myślę bardziej o listopadowym z dwóch powodów. Październik będzie taką chyba rozgrzewką tej dyskusji. W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna. To jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji. I ona jest bardzo ważna dla Rady.
8: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć. To wszystko za sprawą cen paliw, które na razie pozostają rekordowo wysokie. Choć widać światełko w tunelu. Ceny hurtowe w rafineriach odrobinę zaczęły spadać. Widać to na przykład w cennikach Orlenu. Potaniała też ropa. W ciągu ostatnich 3 dni baryłka ropy WTI potaniała o prawie 10%. Niestety szyki krzyżuje nam słabe złoto. Dziś dużo stracił. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,65, funt brytyjski 5,09 zł.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Anna Wachowska i Bogdan Salewski.
2: Kłaniamy się.
3: Wstrzymano poszukiwania zagadkowego obiektu w okolicach Malborka.
2: Niewiele o nim wiadomo. Nie jest nawet jasne, czy faktycznie spadł.
3: Prawdopodobnie incydent z rosyjskim śmigłowcem nie był przypadkowy.
2: Maszyna na niecałą minutę naruszyła polską przestrzeń powietrzną.
3: Gościem Magdy Sakowskiej jest wiceszef polskiej dyplomacji.
2: Marcin Bosacki już czeka w studiu popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Wojsko, Straż Pożarna i Policja zawiesiły na dziś poszukiwania obiektu, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem.
2: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, systemy radarowe zasygnalizowały, że z nadrosyjskiego obwodu Królewieckiego z prędkością i kierunkiem wiatru naleciał niezidentyfikowany obiekt.
3: W miejsce, w którym zniknął z radarów, prewencyjnie wysłano ludzi, by przeszukali okolice. Używano też śmigłowca.
2: Poderwana została również para dyżurnych myśliwców. Poszukiwania mają być kontynuowane jutro. Przed południem na 42 sekundy w polską przestrzeń wleciał rosyjski śmigłowiec wojskowy.
3: Jak zwraca uwagę korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, dzieje się to tego samego dnia, w którym w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych mają przemawiać polski prezydent i minister spraw zagranicznych.
4: Dzień dobry. Najpierw w Radzie Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskich działaniach ma mówić wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. A na forum ONZ przemówienie po 21 czasu polskiego wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Z kręgów dyplomatycznych usłyszałem, że działania Rosji w tym dniu mogą nie być przypadkiem i tak należy do tego podchodzić i tak podchodzą też dyplomaci. To jest kolejna rosyjska prowokacja. Według moich informacji Radosław Sikorski w swoim przemówieniu poinformuje Radę Bezpieczeństwa o dzisiejszym incydencie.
3: Utrudnienia na trasie S3 w pobliżu Klinisk Wielkich w Zachodniopomorskiem.
2: Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Szczecina.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
2: Najważniejsze, że w studiu w Warszawie jest już Magda Sakowska
3: i jej gość. Witamy.
6: Witamy, a ze mną Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. Dobry wieczór, panie ministrze.
7: Dobry wieczór.
6: Panie ministrze, to według pana rzeczywiście jest prowokacja dlatego dzisiaj, bo dzisiaj na forum ONZ będzie przemawiał i prezydent, i minister spraw zagranicznych. Chodzi o ten naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec.
7: Bardzo możliwe, chociaż oczywiście całkowitej pewności co do tego nie mamy, jakie są co do tego czasu dzisiejszego intencje Rosji. Wiemy, że intencje Rosji są takie, by coraz mocniej nie tylko prowokować kraje NATO, nie tylko Polskę, też kraje bałtyckie, ale też mieliśmy prowokacje i akty sabotażu w Niemczech, w Danii, w innych krajach NATO. Celem Rosji jest osłabienie, a najlepiej przerwanie, z jej punktu widzenia najlepiej, pomocy Zachodu dla Ukrainy. Jesteśmy gotowi na tego typu prowokacje, jesteśmy przygotowani, spodziewamy się, że ich będzie coraz więcej.
6: A nie boi się pan, że ten Zachód zacznie się odwracać od Ukrainy?
7: Na razie Putin uzyskuje efekt odwrotny od zamierzonego, to znaczy determinacja krajów Zachodu, także krajów, które nie było jasne, że będą tak otwarcie i twardo ukraińskie, będą stały u boku Ukrainy w tej wojnie, jak na przykład Włochy, się wzmacnia po tych prowokacjach i po tych atakach hybrydowych Rosji, a nie osłabia. Mam głębokie przekonanie, że tak będzie też dalej.
6: Panie ministrze, wierzy pan w te oficjalne informacje, że została przełożona wizyta polskiego ministra obrony w Pentagonie ze względu na wizytę Xi Jinpinga, lidera przywódcy Chin? Bo trudno to uwierzyć, muszę pan powiedzieć. Przecież ta wizyta Xi Jinpinga na pewno była organizowana od wielu, wielu tygodni.
7: Ja jestem przeciwnikiem w tej sprawie i w tego typu sprawach teorii spiskowych według mojej wiedzy, nawet nie oceny sytuacji, tylko wiedzy, rzeczywiście to są prawdziwe przyczyny. Gdyby było odwrotnie, czyli gdyby jakieś polskie czynniki, bo takie medialne interpretacje się pojawiają, miały sabotować wizytę polskiego szefa Ministerstwa Obrony u amerykańskiego, no to by było już absolutnie skandaliczne. Nie wierzę w to, natomiast wierzę w pewnego rodzaju niedowład organizacyjny w tej sprawie po stronie amerykańskiej.
6: Czyli, że to jednak rzeczywiście była jakaś kolizja, ktoś czegoś po prostu według pana po stronie Amerykanów
7: zobaczyć,
6: nie dopatrzył.
7: Proszę zobaczyć. Dwoje zastępców wiceministrów pana wicepremiera Kośniaka-Kamysza, czyli pani minister Sobkowiak i pan minister Zalewski, są w tej chwili w Waszyngtonie i dokładnie na ten temat prowadzą, ale na niższym szczeblu rozmowy. W poprzednim tygodniu była delegacja techniczna amerykańska, wojska amerykańskiego, która przeprowadzała wizyty, rozmowy w Warszawie, a też wizytowała potencjalne możliwe miejsca na stałą bazę amerykańską, z drugą stałą, bo przypominam, że Rydzikowo też jest stałą bazą, chociaż oczywiście nasze ambicje są takie, żeby ta druga była dużo większa niż Rydzikowo. Też, żeby było jasne, uważam, że w tej sprawie współpraca z prezydentem jest ważna. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA w Polsce
6: nie podoba się to ludziom prezydenta, że tak jest nazywany przez
7: no trudno, państwa. Takie są fakty. Pan prezydent, z tego co mi wiadomo, nigdy bliskich ideologicznych związków z prezydentem Trumpem, czyli szefem ruchu MAGA w Stanach Zjednoczonych, nie.
6: Ale wie pan, co jeszcze mówią, że jesteście złośliwi, bo wy nie macie, między innymi pana szef, czyli wicepremier, szef polskiej dyplomacji, wy nie macie dobrych kontaktów w Stanach Zjednoczonych i po prostu się wściekacie.
7: To jest z kolei kłamstwo. Przypominam, że minister Sikorski trzykrotnie się spotkał przez ostatnie półtora roku, a rozmawiał telefonicznie wielokrotnie więcej razy z szefem dyplomacji amerykańskiej, więc to są kłamliwe bajki ludzi prezydenta. Jeszcze raz powiem. Rząd z administracją amerykańską, tą administracją gabinetu Donalda Trumpa, przeprowadza najważniejsze rozmowy w tej sprawie, czyli obecności stałej, rozszerzenia tej obecności o stałą bazę, drugą stałą bazę w Polsce, wojsk amerykańskich, na poziomie technicznym, finansowym, organizacyjnym. Politycznie ważne jest to, i naprawdę ja to doceniam, i my to doceniamy, ważne jest to, że lobbuje w tej sprawie politycznie prezydenta Trumpa.
6: A zgadza się pan z prezydentem, który w wywiadzie dla Bloomberga powiedział, że to już jest tylko kwestia czasu, kiedy dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie ta baza, o której mówimy. Czyli tak jakby już przesądził, że decyzja już zapadła, no tylko kwestia czasu, kiedy się dowiemy o tym i gdzie Amerykanie się zdecydują.
7: Chciałbym w to wierzyć. Też uważam, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale nie uważam, żeby sprawa była już przesądzona. Trzeba nadal docisnąć system amerykański. Tutaj ważne jest ciągle niestety odwlekane zakończenie takiego przeglądu obecności wojsk amerykańskich w świecie, zwłaszcza w Europie, z którego między innymi

0: Nawrocki ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. Tu się pan zgadza? Nie. Że gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, to nie byłoby tej drugiej bazy?
1: Nie. Rozmowy prowadzą państwo. Nie poszczególni politycy. Proszę nie przeceniać, ale też nie można ich nie doceniać i dlatego oddaję prezydentowi co prezydenckie, czyli naprawdę cenię tą jego aktywność. Natomiast Polska i Stany Zjednoczone mają na wschodniej flance NATO w bardzo niebezpiecznym sąsiedztwie z powodu agresywnej Rosji wspólne interesy. I współdziałanie Polski i Stanów Zjednoczonych było od prezydenta łącznie z obecnością amerykańską wojskową w Polsce. Od prezydenta, planowane za prezydenta Busha młodszego, potem zrealizowane pod względem bazy w Łasku za Obamy, potem za Bidena, za pierwszego Trumpa i teraz za drugiego Trumpa. Kontakty osobiste mają znaczenie, ale kontakty i interesy całych państw mają dużo większe znaczenie.
0: A Fort Trump to dobra nazwa dla tej drugiej bazy, gdyby powstała?
1: Nie. Ja byłem przeciwny wtedy, kiedy PiS proponował tą nazwę i prezydent Duda wiele lat temu, kiedy prezydent Trump po raz pierwszy był prezydentem. Byłem przeciwny temu, kiedy niektórzy politycy z naszego obozu politycznego czy z koalicji 15 października o tym mówili. Jestem przeciwny temu teraz z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem przeciwny nazywaniu tego typu strategicznych inwestycji nazwiskami obcych polityków, którzy nadal są aktywni. To jest po prostu niestosowne. Ale po drugie, interesy Polski i Stanów Zjednoczonych są dużo większe, głębsze, poważniejsze niż tylko tego typu niespecjalnie dojrzałe i poważne gesty.
0: I żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale cały czas zostajemy w naszym radiu internetowym RMF 24 i w mediach społecznościowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Możemy zaczynać?
4: No, my się zdecydowanie witamy ze słuchaczami, muzykomaniakami.
5: Słuchacie RMF Hot News.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Meldujemy się.
3: Dobry wieczór.
2: Narkotykowy gang rozbity w Ostrowie Wielkopolskim.
4: Przestępcy handlowali na dużą skalę środkami odurzającymi.
2: Szef rosyjskiej dyplomacji wyklucza jakąkolwiek przerwę w wojnie przeciwko Ukrainie.
4: Siergiej Ławrow odrzucił taki scenariusz na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.
2: Słoweńcy rywalami naszych siatkarzy.
4: W półfinale Mistrzostw Europy.
2: Nuty jesieni.
4: Nie muzyczne, zapachowe.
2: Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w Kujawsko-Pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
4: Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano 7 osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzanie co najmniej 300 kg środków odurzających.
2: Co wiadomo o zatrzymanych? To wyjaśni reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Jeden z nich to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe 6 osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii. Policjanci od 2 lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw zatrzymano 2 mężczyzn i zlikwidowano oprowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kilogramami narkotyków. Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kilogramów marihuany. W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.
4: Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie.
2: Ogłosił rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według niego Europa chciałaby wykorzystać rozejm na dozbrojenie Ukrainy.
4: Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z Ławrowem mówił, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Wyjątkowo niski poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim.
2: Przez ostatnie dni wpływały do jeziora 4 metry sześcienne na sekundę, a wypływało 12 metrów sześciennych.
4: Bo tyle potrzeba do tego, by poniżej mógł odbywać się spływ Tatrami po Dunajcu.
6: Pamięta pan, żeby tak mało wody było?
7: Nigdy, jak tu jeżdżę co roku prawie, to nie pamiętam.
8: Nie pamiętam, żeby było aż taki niski poziom wody.
9: Ja z nadzieją teraz polało, że przyjdzie.
6: Ale pomosty trzeba było przesuwać, tak?
9: No niestety, uciekaliśmy do dołu.
6: A ile trzeba było przesunąć?
9: No około 40, gdzieś 30 metrów.
6: Tyle się
9: w dół,
6: woda,
9: tak.
6: Tyle się woda cofnęła.
9: Tyle się woda, ale w pionie około 6 metrów myślę.
2: Z turystami, mieszkańcami okolicznych miejscowości i kapitanem statku żeglugi czorsztyńskiej Mieczysławem Ulanowskim rozmawiał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
10: Sport w faktach RMF FM.
4: To Słowenia po zwycięstwie nad Belgią będzie rywalem Polski w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy.
2: W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
11: Dobry wieczór.
2: Słoweńcy byli faworytami w meczu z Belgią?
11: Tak, tak, absolutnie. Mają w składzie w końcu kilka gwiazd, jak Pajęk, Kozamiernik czy Czebuli. Grają w największych klubach europejskich. Wywiązali się Słoweńcy z roli faworytów, wygrali 3-1, a w ostatnim secie rozbili Belgów do 13, pokazując, kto zasłużył na półfinał. Ale w starciu z Polską, uspokajam, rola faworytów przepadnie naszej kadrze.
4: Czarko, przypomnisz, kiedy zagramy o finał?
11: Na pewno w piątek, w hali Unipol Forum pod Mediolanem. Pierwszy półfinał jest zaplanowany na 17, drugi na 21.05. Czekamy na ostateczny harmonogram, ale jeśli potwierdzi się ten drugi termin, to półfinał siatkarzy nałożyłby się na mecz piłkarzy w Lidze Narodów.
4: Mówisz jesień, czujesz zapach leśnej ściółki, igliwia sosnowego albo grzybów.
2: A jeśli mówisz złota polska jesień, to co czujesz nosem? Pytamy o perfumy, o tym zapachu.
4: A, perfumy. Mhm. No to odpowiedzi szukaliśmy u Sensellier, czyli specjalistki w dziedzinie zapachów Marty Siembab.
12: Złota polska jesień na pewno ma też w sobie jeszcze nuty owocowe. Mamy zapach dojrzałej śliwki, miękkich jabłek, takie nowoczesne, innowacyjne nuty perfumiarskie, jak nuty umami, czyli właśnie akcenty grzybowe mogłyby się pojawić w tym zapachu. I odrobinę ciepła, piżm i ambry, ponieważ jesienią w kontraście do zimna, które jest na zewnątrz, lubimy się otulać miękkimi kaszmirowymi tkaninami.
2: Niech nam tak pachnie nasza polska jesień, którą dziś przywitaliśmy.
4: Tak, nasza natura to dopiero perfumeria.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi. Zaczynamy kolejne spotkanie.
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze przygotowali i przedstawiają Anna Pachowska i Bogdan Zalewski.
2: Całkiem nowe wieści.
3: Rozmowa Nawrocki-Trump w Nowym Jorku.
2: Temat: stała amerykańska baza w Polsce.
3: Zarzuty w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Podamy nowe informacje z rzeszowskiej prokuratury.
3: Satyra na arystokratów oraz celebrytów.
2: W nowej powieści Manueli Gretkowskiej milionerka.
3: Będą też fakty sportowe.
2: I Słoweńcy, rywale naszych siatkarzy. Karol Nawrocki rozmawiał w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem.
3: Poinformował o tym szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Prezydenci Polski i USA poruszyli sprawę stałej bazy amerykańskiej w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej.
4: Konkrety ze strony Białego Domu padają, to jest także i komunikat publiczny. Pan redaktor, wszyscy mogliśmy się zapoznać ze stanowiskiem Białego Domu w tej sprawie. Po raz pierwszy w sposób otwarty prezydent Stanów Zjednoczonych mówi wprost, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Będzie to stała baza amerykańska w Polsce. Tego sobie życzymy chyba wszyscy w Polsce, abyśmy byli bezpieczniejsi, ale ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać.
3: Informował Marcin Przydacz.
2: Zarzuty popełnienia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Anna P. i Piotr M.
3: Byli członkowie zarządu spółki Solvere, która zrealizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy, nie przyznają się do winy. Z tymi informacjami w faktach reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
5: Dobry wieczór.
3: Co mówią śledczy?
5: Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z osobami, które odpowiadały za finansowanie tej kampanii ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, najpierw w lipcu 2017 roku złożyli wniosek o realizację kampanii medialnej w imieniu spółki Solvere, a miesiąc później zawarli z Polską Fundacją Narodową umowę na realizację projektu.
6: Realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
5: Powiedziała mi przed chwilą Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
3: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 44 w Bieruniu w Śląskiem.
2: Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Oświęcimia.
7: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Mieszkańcy gminy Oława nie chcą sąsiedztwa ferm drobiu, chlewni i biogazowni.
3: To jedyna gmina w regionie, której nowy plan ogólny zakłada aż 10 tysięcy hektarów pod tego typu inwestycje.
2: Budzącą spory sprawą zajęła się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Jeśli plan ogólny zostanie przyjęty, 50% gminy mogą zająć tak zwane śmierdzące inwestycje, powiedział mi Artur Żmuda, inicjator protestu z Maszkowa.
9: My mówimy tutaj o przedsięwzięciach, w których może znajdować się nawet kilkadziesiąt tysięcy trzody chlewnej, czy też kilkaset tysięcy kur.
8: Protestujący namawiają mieszkańców do składania uwag do planu.
9: Wczoraj udało nam się złożyć około 250 uwag.
8: Konsultacje społeczne potrwają do jutra.
3: Temat wróci w faktach RMF FM.
2: Gdyby fabuła lalki Bolesława Prusa miała dziać się współcześnie, mogłaby mieć oblicze nowej powieści Manueli Gretkowskiej.
3: Książka znanej pisarki nosi tytuł Milionerka. A kto jest tą tytułową bohaterką?
10: Córka miliardera, który postanawia wrzenić ją w księcia, bo chce uarystokratycznić swoje pieniądze. To jest nic nowego.
2: Czyli sugeruje pani, że tak naprawdę nic się od tego świata XIX-wiecznego nie zmieniło? Tam był Wokulski i Łęccy, a tutaj mamy Potockich?
10: Teraz wszystkim rządzi pieniądz. I już nie ma tych osłonek. Kasa jest najważniejsza z wielu powodów. Bo się dorabiamy, bo wyszliśmy z komuny, bo ten świat taki jest. I te sfery są soczewką, bo tam lokuje się największy prestiż i kasa.
2: Cała moja rozmowa z Manuelą Gretkowską i artykuł o jej nowej powieści Milionerka jest na rmf24.pl.
3: Kolejne fakty o 21.00 zaprezentuje Katarzyna Podraza, a teraz prosimy o uwagę kibiców.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
2: Od słowa do Słowenii. Na Fakty Sportowe zaprasza Cezary Dziwiszczak. Dobry wieczór.
11: Witamy. Dobry wieczór. Los znów skojarzył naszych siatkarzy ze Słowenią. Z tą reprezentacją zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale Słoweńcy pokonali Belgów 3-1. Ostatnio ze Słoweńcami nam szło bardzo dobrze. Na 5 spotkań biało-czerwoni wygrali 4. Nasi siatkarze po ponad 2 tygodniach przenieśli się już z Sofii do Mediolanu. Co z Bułgarii? Zapamięta Kamil Semeniuk.
12: Super opalanie na dachu, to na pewno. Troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji, ale to purża ten pół serio. Teraz się przeprowadzamy do Włoch. Same pozytywy.
11: Zazdrościmy, szczególnie, że w Mediolanie też nieźle. Do końca tygodnia ponad 20 stopni, przeważnie słońce. Czekamy na oficjalny harmonogram. Ze Słowenią zagramy w piątek o 17 lub około 21. W drugim półfinale Francja czeka na rywala. Za godzinę w Turynie Włosi zagrają z Finami. Dawid Kroczek długo nie siedział na bezrobociu. Został trenerem pierwszoligowej Miedzi Legnica. Ostatnio pracował w Rakowie i został zwolniony pod koniec sierpnia po porażce z Jagiellonią 2-5. Ponad 40 godzin jazdy i równo 1338 km przejechanych na jednym baku, a właściwie na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk pobił rekord Guinnessa znów, ale tym razem autem elektrycznym. Start próby odbył się w Zakopanem.
13: Do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły, przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Nadal mieliśmy po przejechaniu tego dystansu 1050 km prąd i zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka.
11: Rekord Guinnessa w jeździe na jednym ładowaniu został pobity o ponad 120 km.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Tu program Powerplay, Darek Maciborek, Marcin Jędrych i nowy muzyczny...
0: RMF Hot News.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Dobrze, jakie memo? No,
1: słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
2: W studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Moskwa eskaluje wojnę. Na początek mocne wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ. Połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Kierował SOR-em bez specjalizacji. Lekarz nadal nie został przesłuchany. Chodzi o bohatera afery w Szpitalu Południowym, Dawida Kasprzyka. A w faktach sportowych skandal w Polskim Związku Piłki Nożnej. Rosja eskaluje wojnę, mówił w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który na początku swojego przemówienia sprostował kłamstwa wypowiedziane wcześniej w czasie tego posiedzenia przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, wysłuchał wystąpienia Sikorskiego. Pawle, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
4: Dobry wieczór. Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, w elektrownie, fabryki i centra handlowe. W port w Odessie, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji, mówił Sikorski. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej, kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej chcę powiedzieć, od ponad 12 lat próbujecie podbić Donbas, od ponad 4 lat Kijów. Zostaliście powstrzymani przez bohaterską Ukrainę, kraj o gospodarce 10-krotnie mniejszej od waszej, ale gospodarka Polski jest już tylko o połowę mniejsza od waszej. Gospodarka Europy jest 10-krotnie większa, a krajów NATO 25-krotnie większa. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się też do Ławrowa, by powiedział swojemu szefowi, że już wystarczy.
3: Teraz fakty z polskich dróg. Jedna osoba ranna po zderzeniu osobówki z łosiem na mazowieckim odcinku S7. Do wypadku doszło między węzłami Głuchów-Grójec. Zablokowany jeden pas ruchu. Kierowcy, uważajcie także na S8 w Łódzkiem. Ciężarówka i bus zderzyły się między węzłami Sieradz Wschód z Duńska Wolna Zachód. Zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Informację tę dziennikarz RMF FM potwierdził u jego adwokata. Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka Dibuła, dowiedziałem się, że jego klient nie dostał wciąż żadnego wezwania na przesłuchanie. Z kolei w prokuraturze dostałem odpowiedź, że śledztwo trwa, przesłuchać trzeba około 200 osób, a nowy komunikat śledczy wydadzą najwcześniej na początku października. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym są przepisy, które wczoraj przyjął rząd. Mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Te przepisy trafiły do Sejmu, a posłowie mają zająć się nimi na początku października.
6: O zdrowiu w faktach RMF FM.
3: Jak zachęcić młodych ludzi do aktywności fizycznej? To pytanie zadawaliśmy sobie w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba wzięła udział w lekcji WF-u.
7: Jak się serwuje dziewczyny?
8: Dołem albo górą.
7: Jeżeli uda się odpowiednio młodych ludzi zachęcić do aktywności fizycznej w szkole, to oni później tej aktywności poszukują.
9: Próbują nowych aktywności, sami szukają możliwości uprawiania sportu. Chcemy, żeby aktywność fizyczna nie była szkolnym obowiązkiem, stała się ich częścią i żeby oni sami dokonywali wyboru.
3: Mówiła Anna Pokrzyk, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie. A więcej o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Pora na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
0: Skandal w Polskim Związku Piłki Nożnej. Według portalu Weszło sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski po rozpoczęciu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 miał nagrywać będącego rzekomo pod wpływem alkoholu prezesa Cezarego Kuleszę. Sytuację potwierdził szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Ryt. Jednak w mediach społecznościowych najpierw Wachowski, a potem sam Kulesza stanowczo zaprzeczyli, żeby do takiej sytuacji doszło. Obaj twierdzą, że to próba wpłynięcia na PZPN przed posiedzeniem zarządu zaplanowanym na piątek. Nasi siatkarze znają już rywala w półfinale Mistrzostw Europy. Będzie to Słowenia. O szczegółach nasz wysłannik na turniej Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku.
8: Dobry wieczór. Chyba nie było tak naprawdę innego wyjścia. Od 2019 roku zawsze gramy ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już czwarty taki turniej. Przypomnę, w 2019 i 2021 roku przegrywaliśmy. W 2023 w końcu udało się wygrać. No a dziś Słoweńcy pokonali w Turynie Belgię 3-1. W ostatnim secie pokaz siły 25-13. Najwięcej punktów zdobyli dla zwycięzców Rok Morzic, Nik Mujanowicz i Klemen Czebul, powołany do kadry niespełna tydzień temu jako tak zwany transfer medyczny. Jeszcze jedno wolne miejsce w półfinale nam zostało. Mecz Włochy-Finlandia właśnie się rozpoczyna. Mediolan Patryk Serwański.
0: A ze Słoweńcami zagramy w piątek. Z 4 medalami wrócą z Mistrzostw Europy w Sofii nasi pięściarze, a w zasadzie to wszystkie krążki zdobyły pięściarki. I wszystkie 4 mają kolor brązowy. Wywalczyły je Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. Wszystkie nasze reprezentantki odpadły dziś w półfinałach. Bez medali mistrzostwa zakończyły nasze faworytki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Przed nami kolejne minuty naszego spotkania w programie Powerplay.

dnia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Czemy na fakty.
2: Te najświeższe o 22 przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Rosja kieruje się imperialną pychą, mówił na forum ONZ polski prezydent. Karol Nawrocki wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje. Jan Hoffman wycofał się z wyborów prezydenta Krakowa. Poparł Łukasza Gibałę. Włosi idą po awans do półfinału siatkarskich mistrzostw Europy. O tym w sporcie. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych, podkreślił Karol Nawrocki na forum ONZ. Polski prezydent mówił m.in. o rosyjskich działaniach wymierzonych w europejskie kraje. Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dobry wieczór. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska jest świadoma zagrożenia ze strony Rosji.
5: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona.
4: Mówił, że nasz kraj traktuje NATO jako gwaranta bezpieczeństwa.
5: NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
4: Mówił też o działaniach Rosji na całym świecie.
5: Rosja prowadzi działania wymierzone w fundamenty stabilności międzynarodowej, uderzając w bezpieczeństwo żywnościowe świata poprzez ataki na porty i statki transportujące zboże, a także poprzez świadome wywoływanie kryzysów, które dotykają miliony ludzi poza Europą.
4: Podkreślił Karol Nawrocki.
3: Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startu w przedterminowych wyborach zrezygnował dziś Jan Hoffman. Inicjator referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego, postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
6: Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
7: Pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane. I proszę, chciałem podkreślić, że niezależnie od tych postulatów, fundamentem naszej współpracy jest głębokie przekonanie, że model prezydentury partyjnej w Krakowie się nie sprawdził.
3: Mówili Jan Hoffman i Łukasz Gibała. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego. Z kolei 7:58 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Wy też możecie to zrobić poprzez specjalny formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Szkocki Edynburg uczci pamięć swojego najsłynniejszego syna. Rodzina Shona Connery'ego ogłosiła plany budowy nowoczesnego centrum filmowego, które otrzyma imię legendarnego odtwórcy roli Jamesa Bonda.
9: Bond.
10: Ośrodek ma stać się kuźnią talentów dla nowego pokolenia szkockich reżyserów, scenarzystów i aktorów. Dzieci Shona Connery'ego podkreślają, że ich ojciec doskonale pamiętał swoje skromne początki. Zanim trafił do Hollywood, pracował na ulicach Edynburga jako dostawca mleka. Przekazanie wiedzy i stworzenie realnych szans młodym twórcom ma być najlepszym hołdem dla jego dorobku. Szkocki Instytut będzie filią prestiżowej Narodowej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej. Jego otwarcie zaplanowano w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
3: O tym wielkim przedsięwzięciu informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
1: Dobry wieczór. Włosi idą po awans do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. U siebie w Turynie wygrali pierwszego seta z Finlandią do 21, ale drugi dość zacięty i z tego co widzę na razie Finlandia prowadzi 22 do 21. Zwycięzca tego meczu o finał zagra z Francją. Polacy ze Słowenią oba mecze w piątek. Tego samego dnia o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Najtrudniej przewidzieć, kto stanie u nas w bramce. Kamila Grabarek, który przeszedł dziś operację, zastąpił najpierw Bartłomiej Drągowski, ale sam nabawił się urazu. W jego miejsce na zgrupowanie przyjechał Sławomir Abramowicz. Dołączył do Marcina Bułki i Mateusza Kochelskiego.
9: Chcemy dać szansę tym zawodnikom młodszym. Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Jan Urban mówił oczywiście o niepowołanym Łukaszu Skorupskim. Jutro o 16:15 oficjalna konferencja kadry z udziałem selekcjonera i Przemysława Frankowskiego. W niedzielę 48. Maraton Warszawski. Po raz pierwszy otrzymał certyfikat World Athletics Elite, co oznacza, że stał się imprezą, w której wezmą udział biegacze z całego świata.
11: 25% uczestników to są goście z zagranicy. Generalnie biorąc, fakt, że tutaj będzie domykany ten zestaw maratonów medalami rozdanymi dla 58 zawodników, którzy wzięli udział w European Tour, to jest coś niesamowitego.
1: Mówił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w biegu towarzyszącym na dystansie 10 km. Więcej informacji znajdziecie na stronie maratonwarszawski.com.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: RMFFM na koniec dnia.
13: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
14: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: gdzie się da.
1: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
2: Od razu.
3: Zapraszam. Na początek mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ. Chodzi o działania Kremla w Europie.
4: To próba powrotu do koncertu mocarstw. Nie może być na to zgody.
3: W faktach z kraju polityczny impas w sprawie cen paliw, a także wielki powrót daru młodzieży do Gdyni. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, ataków dywersyjnych i sabotażu, mówił na forum ONZ polski prezydent Karol Nawrocki. Jak podkreślił, Moskwa wykazuje się imperialną pychą. Przekonywał, że nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego.
4: Federacja Rosyjska, kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę. W istocie kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie. To próba powrotu do koncertu mocarstw. Nie może być na to zgody. To siła prawa powinna decydować, a nie prawo siły.
3: Mówił prezydent Nawrocki. Tymczasem, jak podaje Reuters, wysłannik Putina, Kirill Dmitrijew, leci do Nowego Jorku. Tam ma spotkać się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, w tym Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Wizyta Dmitrijewa odbędzie się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowy mają dotyczyć dalszego dialogu Kremla z USA i działań na rzecz pokoju w Ukrainie.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Trwa spór polityczny wokół sposobu na obniżkę cen paliw. Chociaż projekty w tej sprawie złożyli zarówno prezydent, jak i rząd, o kompromisie nadal nie ma mowy. Polityczną przepychankę obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Projekt Karola Nawrockiego utknął w Sejmie, który nawet nie zaczął nad nim prac. Propozycja rządu przeciwnie. Po uchwaleniu w piątek przez Sejm już jutro będzie przyjęta przez Senat. Przez pracę w komisji ustawa przeszła jak burza w 20 minut.
6: Składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 8 za. Kto jest przeciw? 2 osoby wstrzymujące. Ustawa została przyjęta bez poprawek.
5: I tak ma być też jutro, kiedy zajmie się nią cały Senat. Potem jednak ustawa rządu trafi do podpisu prezydenta, który już zapowiada.
7: Premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Naprawdę, to jest bardzo nieeleganckie ze strony pana premiera, że bierze polskich kierowców za zakładników.
5: Karol Nawrocki więc ustawy rządowej nie podpisze. Jego ustawy z kolei nie uchwali Sejm, a na obniżkę cen paliw nie ma chyba co liczyć.
3: Zarzuty udziału w pobiciu usłyszało 15 mężczyzn zatrzymanych przez łódzkich policjantów. Są podejrzani o to, że brutalnie zaatakowali 3 mężczyzn na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Na linii reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Ofiary zostały zaatakowane, bo miały przy sobie gadżety jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Napastnikami okazały się osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców rywalizującego klubu. Podejrzani w wieku od 19 do 38 lat nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Za kratki mogą trafić na 7,5 roku, a teraz mają policyjny dozór. Wśród zatrzymanych jest też nieletni, którym zajmie się sąd rodzinny. Przypomnę, na początku lipca na Piotrkowskiej grupa 30 osób otoczyła pokrzywdzonych zwartym kordonem, uniemożliwiając im ucieczkę. Niektórzy z napastników bili ofiary pięściami po ciele, a po przewróceniu kopali.
3: Niemcy chcą 3 miesięcy więcej na rozmowy w sprawie polskiej gęsi owsianej. Chodzi o to, że Berlin zablokował w czerwcu wpisanie tego polskiego produktu do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. O czym jako pierwsza informowała nasza brukselska korespondentka. Od tego czasu toczyły się negocjacje, przypomina Katarzyna Szymańska-Borginą.
9: Polska zgadza się na dodatkowe 3 miesiące rozmów. Niemcy argumentują, że potrzebują więcej czasu na analizę polskiego stanowiska i wciąż kwestionują przede wszystkim unikalność karmienia gęsi owsem. Twierdzą, że ta metoda jest stosowana w wielu krajach Europy. Warszawa uważa, że warto ten czas wykorzystać i dalej przekonywać Berlin, że polska gęś owsiana zasługuje na unijną ochronę. Polska wskazuje na jej tradycję, szczególne cechy jakościowe i unikalny sposób produkcji. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach nie będzie porozumienia, spór rozstrzygnie Komisja Europejska.
3: dwukrotnie pokonali Atlantyk. Wzięli udział w paradzie z okazji 250-lecia USA. Dar młodzieży po 5 miesiącach wrócił do Gdyni. Na studentów i załogę na nabrzeżu czekała rodzina i bliscy.
0: Czas szybko płynie, no i już jest.
10: Zleciało. Wrócili zdrowi, cali, to najważniejsze. Bardzo tęskniłam, ale z drugiej strony byłam zadowolona, że znalazł się w załodze i mógł przeżyć przygodę życia, o której zawsze będzie pamiętał, będzie miał co wspominać.
3: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Dodajmy jeszcze, że żaglowiec w ciągu ponad 160 dni pokonał 12 tysięcy mil morskich. A kolejne fakty RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec.
11: RMF Hot News.

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
3: Nadchodząca zima może być surowa i bolesna dla Rosji, ostrzegł Putina na forum ONZ Wołodymyr Załański. Co dalej z polską elektrownią jądrową?
4: I możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana.
3: W faktach także sensacyjne doniesienia z Turynu. Włoscy siatkarze przegrali z Finlandią. Wołodymyr Załański nie zamierza wstrzymywać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy zaapelował na forum ONZ o deeskalację wojny jeszcze przed zimą, ale podkreślił, że ukraińskie wojsko będzie adekwatnie odpowiadało na każdy atak strony rosyjskiej. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli wyboru. Będziemy musieli sprawić, żeby dla Rosji również była bolesna. I właśnie dlatego mówimy, że działania na rzecz deeskalacji są ważne i potrzebne jeszcze przed zimą. Już teraz potrzebujemy pakietu, wsparcia, wspólnej produkcji uzbrojenia. Potrzebujemy dyplomacji i potrzebujemy siły. Krok po kroku zmniejszamy braki w obu tych obszarach. Załański zdradził też, że od początku tego roku Rosja użyła już przeciwko Ukrainie 63 tysiące dronów uderzeniowych różnego typu. Jest to bardzo ważny krok, który w przyszłości będzie prowadził do sfinalizowania negocjacji. Tak o uzgodnionych głównych warunkach handlowych umowy na budowę w Polsce elektrowni jądrowej mówił w RMF 24 profesor Mikołaj Ettingen z Wydziału Energetyki i Paliwa GH w Krakowie. Przypomnijmy, te negocjacje prowadzą polskie elektrownie jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Strony chcą je zakończyć do końca tego roku.
4: Co jest najważniejsze tutaj? To, że one trwają, nie zostały w żaden sposób zakłócone. Czyli obydwie strony, amerykańska, jak i nasza polska, rozmawiają ze sobą i możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana, może nie w najbliższym czasie, ale jak to było powiedziane, na pewno na przełomie roku.
3: Powiedział profesor Mikołaj Ettingen. Na terenie przyszłej elektrowni w Lubiatowie Kopalino już trwają prace przygotowawcze i ziemne. Docelowo mają tam powstać 3 reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MW. Pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 roku. Dłużej bez kar za błędy w krajowym systemie e-faktur. Taki jest pomysł rządu. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się w wykazie pracy Rady Ministrów. O tym, kto może skorzystać na wydłużeniu okresu przejściowego dla cyfrowego fakturowania, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Wszyscy przedsiębiorcy, bo ustawowe odstąpienie od wymierzania kar za błędy w KSeF nie rozróżnia małych i dużych firm. Obecnie kary za jakiekolwiek uchybienia w korzystaniu z krajowego systemu e-faktur są zawieszone do końca roku. A przypomnijmy, że od przyszłego cyfrowe fakturowanie obejmie również dotychczas zwolnionych przedsiębiorców, tych najmniejszych ze sprzedażą poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, to firmy nie będą musiały martwić się o pomyłki w KSeF aż do końca przyszłego roku. Nie oznacza to pełnej dowolności, bo jeśli przedsiębiorca nie będzie korzystać z KSeF, to Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy podatki na pewno są rozliczane rzetelnie.
6: Sport w faktach RMF FM.
3: Sensacja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Aktualni mistrzowie świata, Włosi, przegrali w Turynie z Finlandią. 5 setów, wojna nerwów i zaskakujący wynik. Opowie o tym nasz wysłannik na turniej, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Dobry wieczór. Tego chyba tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Finowie uciszyli tysiące włoskich fanów. Po 19 latach ta reprezentacja ponownie zagra w półfinale Mistrzostw Europy. Włosi byli murowanymi faworytami tego spotkania. Nie ma co ukrywać, ba, wielu stawiało na łatwe 3-0. Ostatecznie po 5 setach górą Finlandia. W tiebreaku Włosi niemal przez cały czas prowadzili 2-3 punkty przewagi, ale Finowie w końcu ich dogonili. I co dzieje się w decydujących akcjach? Najpierw włoski blok dotyka siatki i Finlandia dzięki temu zyskuje punkt, a później Włoch atakuje w aut. No a Finowie chyba nawet nie wiedzą, jak się z tego wszystkiego cieszyć. Tak byli zaskoczeni tym zwycięstwem. Zatem w półfinałach Mistrzostw Europy Polska zagra ze Słowenią, a Finlandia z Francją. Mediolan, Patryk Serwański.
3: Dziękujemy Patrykowi i mocno wierzymy w zwycięstwo polskich siatkarzy. A już w kolejnych faktach ekologiczna akcja na jednej z brytyjskich plaż. Przekonacie się, jak długowieczny potrafi być plastik. Wracamy o pierwszej. Słuchajcie nas.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra.

0: czwarty tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Hot New. Czas na fakty RMF FM.
1: Pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Rosyjskie prowokacje w Europie. Karol Nawrocki apeluje w Nowym Jorku.
2: Odpowiedź na te działanie musi być stanowcza.
1: Artur K. aresztowany na 3 miesiące w sprawie zonda krypto. Były policjant nie przyznaje się do zarzutów. Jak długowieczny może być plastik? Odpowiedź jeszcze w tych faktach. Karol Nawrocki wezwał na forum ONZ do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje. Polski prezydent podkreślił w Nowym Jorku, że Kreml prowadzi szeroko zakrojoną wojnę hybrydową, obejmującą sabotaż, cyberataki i operacje destabilizacyjne.
2: Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią. I właśnie dlatego odpowiedź na te działanie nie może być doraźna, ani połowiczna. Musi być stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna. Bo jeśli agresja, niezależnie od tego, czy ma charakter militarny, czy hybrydowy, nie spotyka się z adekwatną odpowiedzią, staje się zaproszeniem do jej powtarzania.
1: Zaznaczył Karol Nawrocki. Prezydent USA Donald Trump powitał na lotnisku pod Waszyngtonem przywódcę Chin Xi Jinpinga, który rozpoczął 3-dniową wizytę państwową. Towarzyszyła jej uroczysta ceremonia wojskowa i czerwony dywan. Agencja AP podaje, że efektowna oprawa wizyty chińskiego przywódcy ma być odpowiedzią na wystawne ceremonie, które towarzyszyły wizycie Trumpa w Chinach w maju. Rozmowy przywódców mają dotyczyć m.in. handlu, sztucznej inteligencji, wojny z Iranem i Tajwanu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie zonda krypto, poinformował na portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała wczoraj, że wniosek prokuratury trafił do Sądu Rejonowego Katowice Wschód, a uzasadnieniem dla zastosowania aresztu wskazanym przez prokuratora była uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, grożąca mu surowa kara, a także uzasadniona obawa matactwa procesowego lub bezprawnego utrudniania postępowania w inny sposób. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Aresztowany nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Rośnie polemika wokół zbliżającej się wizyty papieża we Francji. Pałac Elizejski zdecydowanie zaprzecza doniesieniom mediów, według których Leon XIV odmówił długiego spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem w paryskiej katedrze Notre Dame z powodu częściowej legalizacji eutanazji we Francji.
3: W pierwotnym planie wizyty papieża we Francji przewidziane było, że prezydent Emmanuel Macron oprowadzi Leona XIV po odbudowanej katedrze Notre Dame. Zostało to jednak odrzucone przez Stolicę Apostolską. Część paryskich mediów i ekspertów twierdzi, że to odpowiedź Leona XIV na niedawną częściową legalizację eutanazji we Francji. Pałac Elizejski temu zaprzecza i powtarza oficjalne wyjaśnienia Stolicy Apostolskiej, według której papieżowi zabraknie na tę wizytę czasu. Wielu obserwatorów zauważa jednak, że ten ostatni zgodził się, by przed paryską katedrą, gdzie od pawinie szpory, powitał go mer Paryża Emmanuel Grégoire.
1: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Plastikowy pojemnik po opatrunkach z czasów II wojny światowej czy 50-letnia buteleczka po lekach. To tylko dwa z rekwizytów znalezionych na jednej z brytyjskich plaż. Czego dowodzą?
4: Wolontariusze uczestniczący w corocznej akcji sprzątania brytyjskiego wybrzeża natrafiają na odpady, które spędziły w oceanie całe dekady. Ekolodzy podkreślają, że te makabryczne znaleziska są żywym dowodem na niezniszczalność plastiku. Drobiny tworzyw sztucznych i różnego rodzaju pojemniki krążą w ekosystemie morskim przez pokolenia, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla fauny i flory. Znalezione podczas porządkowania plaż artefakty trafią do muzeów i na wystawy edukacyjne, by przypominać, jak długowieczny i destrukcyjny ślad pozostawia po sobie człowiek.
1: O tym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, a jak podają naukowcy, rozkład plastiku w środowisku naturalnym zajmuje od 20 do nawet 1000 lat, w zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Nie ma żadnych zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Jest zmiana pozorna. Marian Kmita to jest najbliższy współpracownik Radosława Piesiewicza. To jest nawet twórca jego sukcesu. Tak mówił na naszej antenie Sławomir Nitras. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego z byłym ministrem sportu.
5: To pan Kmita stał tak naprawdę za wyborem. Oczywiście pan Sasin dał przyzwolenie, ale takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
6: No ale co to znaczy, że go wypromował? Pan mówi, był oficerem, był kimś, kto go stworzył, tak?
5: No, kimś, kto wprowadził go na sportowe salony, który przekonał związki sportowe, prezesów związków sportowych, może nie związki, prezesów, do tego, że Piesiewicz przyniesie wielką kasę i będziemy mieli wszyscy tak.
6: To no, ale w tej chwili się przecież odcina.
5: No bo to jest inteligentny człowiek, ale inteligentny nie znaczy uczciwy. Ja nie mam zaufania, ja nie wierzę w uczciwość pana Kmity.
6: Ale zresztą... pan nie wierzy, czy pan ma jakieś dowody? Bo to jest zupełnie inne sformułowanie, panie pośle. Nie wierzę, ale może pan wierzyć lub nie.
5: Nie, znaczy on nie daje rękojmi zaufania po tym wszystkim, co się stało. Dlatego, że pan Kmita o wszystkim, co wiedział Piesiewicz, wiedział. A ludzi, którzy publicznie mówili o tym, co robi pan Piesiewicz, wykorzystując swoje możliwości medialne, ma przecież ogromne, wielka telewizja, wielki portal internetowy, krytykował delikatnie mówiąc, atakował brutalnie, prowadził wielką operację po Paryżu, prowadził wielką operację obrony Piesiewicza i ataku jego krytyków.
6: Ale on twierdzi, że nic nie wiedział, znaczy zonda krypto, ja nic nie wiedział, ja nic nie słyszałem.
5: A ja twierdzę, że wszystko wiedział.
6: Słowo przeciwko słowu, panie.
5: Nie, nie do końca, nie. Dlatego, że przypomnę panu, że toczy się drugie postępowanie przeciwko panu Piesiewiczowi w prokuraturze gdańskiej z czasu jego działalności w Polskim Związku Koszykówki, w Lidze Koszykówki, gdzie wyprowadził, myślę, że około 11 milionów złotych.
6: No to jest zarzut do Piesiewicza.
5: Tak, i myślę, że takie zarzuty postawi prokuratura, bo KAS na to dowody prokuraturze przedstawił. Postępowanie trwa i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że pan Kmita w tym postępowaniu będzie też objęty i też dostanie zarzuty. I to jest
6: ale
5: pytanie,
6: za co?
5: No wie pan, on był jego podstawowym partnerem biznesowym w tym okresie koszykówki i Polski. To tam się ta przyjaźń zbudowała i potem poszli razem po PKL. Mi się wydaje, że pan Kmita jest, w mojej ocenie, znając część materiałów, pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
6: To jest prawdopodobne, pana zdaniem?
5: Moim zdaniem bardzo.
6: No dobrze, ale twierdzi dalej, ale za co te zarzuty dostanie?
5: Ale kto?
6: No, pan Kmita.
5: Za nieprawidłowości finansowe. Tam był system wyciągania publicznych pieniędzy i kierowania ich do prywatnych spółek, prywatnych podmiotów związanych z panem Piesiewiczem, z tym całym środowiskiem. KAS przez rok badał te sprawy i skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura na razie nierychliwa, ale mam nadzieję, że to postępowanie trwa tak długo, dlatego że jest dokładnie robione. I ja nie mam wątpliwości, znając część materiałów, że pan Piesiewicz w tej sprawie również dostanie zarzuty. I wydaje mi się, że pan Kmita jest tam centralną, jest jedną z kluczowych osób w całym tym systemie.
6: No może też nie wiedział. Mówi o zondzie krypto, nic nie wiedział.
5: Ja nie
6: może
5: wierzę,
6: o tym też nie.
5: Ja nie wierzę panu Kmicie. Proszę pana, pan jest dziennikarzem, nie ja jestem dziennikarzem. Czy pan sobie wyobraża, tak jak mówi pan Kmita, że on wysyła dziennikarzy, wozy transmisyjne do Monako, nie wie po co? Że nie wie, że tam będzie podpisywana umowa, albo nie wie z kim, co z księciem Rainier miała być ta umowa podpisana, że jest w Monako. Pan Kmita o wszystkim wiedział. Jest dzisiaj bardzo sprawnie manipuluje opinią publiczną. Tak naprawdę, co chce zrobić pan Kmita? Pan Kmita chce wymówić związkom sportowym, że poświęciliśmy Piesiewicza, ale wszystko się zachowa. Będzie jak było. Pieniądze wrócą, wróci wiarygodność, ale my wszyscy będziemy w tych samych miejscach, w których byliśmy. Każdy będzie miał samochód służbowy, będą dalej leasingi. Wszystko zostanie po staremu, a problem polega na tym, że sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKOL, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panu. No, 15 ludzi z samochodami służbowymi, całe prezydium PKOL, ludzie. No.
6: Ale co może środowisko sportowe w tej sprawie?
5: Znaczy jakby oczyści się. Środowisko sportowe, tam jest wielu uczciwych ludzi, wielu ludzi, którzy patrzą na to.
6: Ale wśród tych 15 czy niżej?
5: Wśród tych 15 też są ludzie poważni, do których ja mam duży szacunek i którzy w miarę możliwości, tak jak funkcjonowali, bardzo często zwracali uwagę, krytykowali. Ale wielu, czy większość zdecydowana, nie oparła się tej pokusie. Wydajcie mi 100 tysięcy pensji. Przecież wie pan, kiedy ja ujawniałem, że Piesiewicz ma 100 tysięcy pensji, to pan Kmita nazywał mnie człowiekiem niewiarygodnym, no, krytykował.
6: Mówi, że też, że on nie brał. No,
5: ale pan Kmita chronił pana Piesiewicza, bo sam brał. Wynagrodzenie. I dzisiaj wszyscy mówią, wszyscy skupili się na Piesiewiczu, ale z tyłu zawsze był Kmita.
6: No nie on jeden, skarbnik również
5: ale
6: został.
5: Ale on dzisiaj, ja nie mówiłbym tego, co mówię, bo ja uważam, że ci ludzie powinni się po prostu odsunąć i dać działać uczciwym ludziom, którzy chcą zrobić coś dla sportu.
6: Komu?
5: Wie pan, ja nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska.
6: Ale boi się pan, że to będzie pocałunek śmierci?
5: Wie pan, a może być, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby politycy nie wskazywali, kogo PKL ma wybierać. No, ja nie chcę, żeby żaden kandydat był kojarzony ze mną. Ja nie chcę, żeby ludzie myśleli, że w PKL musi być ktoś reprezentujący czy bliski partii, która rządzi. Niech wybiorą, tylko nie wybiorą uczciwego.
6: Znaczy, Robert Korzeniowski, pana zdanie, byłby no dobrym kandydatem.
5: Ja uważam, że był dobrym, ale wiem, że tego typu zarzuty mu się stawia, bo był moim współpracownikiem w Ministerstwie Sportu. Uważam go za uczciwego i kompetentnego człowieka, ale lista na Robercie Korzeniowskim się nie kończy. Tam ja bym bardzo chciał przyczynić się do tego, żeby ten... Myślę, że to jest jeszcze taka mentalność rodem z PRL-u. Jest to takie miejsce w Polsce, gdzie ta mentalność przetrwała, gdzie działać jest najważniejsze.
6: Ale Kmita mówi, będziemy robić audyt. Nie wierzy pan, że zrobi uczciwy audyt? No, jakby...
5: Nie wierzę. Uważam, że pan Kmita może... po to tam być, żeby
6: pan
5: właśnie...
6: Mówi, za 2-3 tygodnie będą wyniki audytu, może pan poczeka.
5: Ale kto robi ten audyt? Sekretarz generalny, pan Pałys, który od 20 lat jest najbliższym współpracownikiem Piesiewicza i w koszykówce, i w PKOL-u. Pan Kotowicz, który podpisywał te wszystkie umowy, i pan Pałys.
6: To zewnętrzna firma wynajęta.
5: Ale przecież ci ludzie... To dlaczego on nawet nie wymienił najbliższych współpracowników Piesiewicza? Dlaczego nie odszedł sekretarz generalny, który jest skompromitowany totalnie?
6: Czy to jest beton? Betonuje ten układ?
5: Myślę, że tam są dwie motywacje. Pierwsza, na betonowaniu dojdę do władzy, bo ci ludzie się boją. W związku z tym postawią na mnie, bo ja im zagwarantuję zachowanie status quo. A po drugie, myślę, że pan Kmita jest osobiście zainteresowany tym, żeby prawda o PKOL-u nie wyszła na jaw, bo to jest prawda również dla niego bardzo, bardzo niekorzystna.
6: Prawda o PKOL-u? To jest jaka prawda, pana zdaniem?
5: Ja wszystkich dokumentów nie znam. Ja o tym na przykład, że wszyscy prezesi mieli samochody służbowe i to nie tanie, to do głowy by mi to nie przyszło, że to jest
6: możliwe. Tego się pan dowiedział od prezesa Kmity. No.
5: Ale myślę, że pan Kmita tak inteligentnie to robi. Ja tego nie ukrywam. To jest bardzo inteligentny człowiek, ale na końcu nim powoduje strach w mojej ocenie. On się boi.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego ze Sławomirem Nitrasem znajdziecie na rmf24.pl, a do kolejnej jej części wrócimy w Faktach o drugiej. Już

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Let's go.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Hot News. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nocny atak na Kijów, od tego zaczynamy. Rosja ostrzelała stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Co najmniej jedna osoba zginęła. Elektrownia Dolna Odra wygaszona. Kilkaset osób straciło pracę. Gmina Gryfino obawia się o rynek pracy. Uniwersytet Medyczny w Łodzi z nowym centrum dydaktycznym. Inwestycja kosztowała blisko 94 miliony złotych. Nocny alarm w Kijowie. Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Co najmniej jedna osoba zginęła, a do trzech dzielnic miasta skierowano służby ratunkowe. To kolejny ciężki ostrzał Kijowa. W środę w rosyjskich atakach zginęły dwie osoby, a 45 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że celem były m.in. kolej, magazyny i stacje paliw. Władze gminy Gryfino obawiają się, że nie będzie pracy dla osób zwolnionych z elektrowni Dolna Odra. Z końcem sierpnia wygaszone zostały tam ostatnie dwa bloki węglowe, a zatrudnienie straciło kilkaset osób. Jak to może odbić się na gminie i jej mieszkańcach, to sprawdzała nasza reporterka Anna Połamar.
2: Władze gminy obawiają się masowych wyprowadzek, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zostali zatrudnieni w elektrowni niedawno. To grupa około 200 osób, mówił mi Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.
3: Ludzie założyli sobie, że elektrownia będzie pracować minimum do 35 roku, a być może nawet do 2040. Wzięli kredyty, kupili mieszkania i teraz nagle nie ma pracy i znajdują się w sytuacji trudnej.
2: Burmistrz dodaje, że rozwiązaniem mogłoby być zagospodarowanie terenu po elektrowni.
3: Dolna Odra mogłaby być centrum przemysłu zbrojowego. Posiada i schrony, i hale przemysłowe i mamy wykwalifikowanych pracowników. Niestety odnoszę wrażenie, że zwijamy naszą polską gospodarkę.
2: W Nowym Czarnowie działają już dwa nowe bloki gazowo-parowe. Kolejne mają być gotowe za 4 lata.
1: To jest zupełnie nowy świat. Tak o studiowaniu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mówi kanclerz uczelni Paweł Zawieja. Uczelnia właśnie wzbogaciła się o nowoczesny, niskoemisyjny, ośmiokondygnacyjny budynek Centrum Wsparcia Dydaktyki, który kosztował blisko 94 miliony złotych.
4: Jak teraz będą mogli uczyć się studenci Uniwersytetu Medycznego?
5: Bardzo nam się sprawdzają pokoje cichej nauki, indywidualnej pracy i grupowej. Mamy takie pomieszczenia, mieliśmy takie pomieszczenia w bibliotece, które są czynne 24 godziny na dobę i prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy, budynku 1, największej inwestycji, ale też w budynku na ulicy Spornej, w centrum pediatrycznym. Tych pomieszczeń dla studentów przygotowaliśmy wiele i coś się spodziewam, że również te pomieszczenia będą musiały być